Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej, bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy.

Wczoraj krzyczał diabłem.

0: Łup, łup, stuku, stuku, Maron Hofstadt, oczywiście I like RMF Max, stawaj, nie udawaj, elo!
1: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, wy nie śpicie, wiemy doskonale od 5:30.
2: Ja dopiero wstaję, tak naprawdę. 5:30, nigdy tak wcześniej nie wstawałem. No jeszcze z psem na kardio szybkie i ten. Wczorajszy obiad zjadam z rana. To jest najlepsze.
1: Najlepsze to jest to, że jesteście od samego rana razem z nami, razem w RMF Max. No to pochwalcie się, która praca nie śpi, jaki zawód nie śpi, gdzie jesteście już dzielni.
0: I jak już nam nagracie głosówkę na Facebooka albo na Instagrama RMF Max, to pamiętajcie, żeby jeszcze dodać, skąd jesteście, bo przecież pozdrawiamy absolutnie wszystkie miejscowości w Polsce. Jaka praca nie śpi i dlaczego jest z tego dumna? Hej!

0: Tak właśnie robimy, kiedy wlatują bęgery na antenę RMF Max. I się przy okazji oblizujemy. To oczywiście kaca i kawałek animal, by wstawać nie udawać.
1: A mamy dla was ciekawostki od rana. Słuchajcie, koniec z podglądaniem sąsiadów. Ma być rewolucja balkonowa. Co się stało? Już od tego weekendu weszły nowe przepisy. Teraz jak budują nowe budynki, nowe balkony, no to będą musieli postawić taką sensowną przegrodę między balkonami, takim właśnie obok siebie. A nie jakaś tam wystarczy jakaś krateczka, czy coś tam. Tak, także no, zmiany.
2: Szkoda, to teraz będzie można podglądać sąsiada tylko uszami, no.
1: Albo w tę przegrodę między balkonami trzeba będzie sobie po prostu wstawić Judasza.

0: Żaden budzik nie obudzi was tak przyjemnie jak Ed Sheeran rano, jeszcze przed 6 w RMF Max.
1: A już punktualnie zaraz, o godzinie 6, flash informacyjny, najważniejsze informacje o poranku. Koniecznie zostańcie.
0: Koniecznie.
2: No i sprawdzimy oczywiście, jaka praca nie śpi i jest z tego dumna, słusznie.
0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Uwaga kierowcy, będą zmiany w organizacji ruchu na ulicy Szyperskiej w Poznaniu. Największą z nich będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego.
3: W północnej części ulicy Szyperskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Na wspomnianym odcinku ulica będzie miała jezdnię o szerokości 6 metrów, chodnik oraz dwukierunkową drogę dla rowerów, a także pas zieleni z drzewami. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyperskiej, obejmującym to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej.
0: Mówiła Agata Kaniewska z ZDM-u. Szczegóły znajdziecie na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu. A przy okazji przypominamy też o zmianach w organizacji ruchu na S11 na odcinku Poznań Północ Tarnowo Podgórne. Zwracajcie uwagę na znaki. Poznań ponownie znalazł się na podium indeksu zdrowych miast. Wśród miejscowości powyżej 300 tysięcy mieszkańców zajął drugie miejsce tuż za Warszawą. Stolica Wielkopolski zdobyła 65,5 punktu, a eksperci docenili m.in. działania prozdrowotne, ochronę środowiska i politykę mieszkaniową. Poznań od 3 lat utrzymuje się w czołówce rankingu przygotowywanego przez niezależnych ekspertów. Można tam bezpłatnie korzystać z korepetycji z matematyki i angielskiego, pomocy psychologa oraz zajęć dla seniorów. Na poznańskiej Woli działa nowe Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Organizowane są także warsztaty, spotkania sąsiedzkie, działa chór i bawialnia dla dzieci. Centrum przy ulicy Dąbrowskiego 277 zaprasza mieszkańców w każdym wieku. Na większość zajęć obowiązują zapisy. Na poznańskich Jeżycach trwa budowa japońskiego ogrodu wyobraźni na terenie starego zoo. Inwestycja zajmie blisko 7,5 tysiąca metrów kwadratowych i ma stać się nowym miejscem wypoczynku oraz spotkań mieszkańców.
4: Miejsce inspirowane bogatą tradycją japońskiego ogrodnictwa, sprzyjające odpoczynkowi, spotkaniom i edukacji. Celem inwestycji jest podniesienie walorów krajobrazowych starego zoo, przyciągnięcie nowych odwiedzających oraz przekazywanie wiedzy na temat japońskich tradycji, obyczajów i filozofii, w których ważną rolę odgrywa równowaga między człowiekiem a naturą.
0: Mówił Łukasz Dolata z Poznańskich Inwestycji Miejskich. Prace są już mocno zaawansowane. Gotowe są fundamenty pod altanę herbacianą, powstała kamienna wyspa Żółwia na jednym ze stawów, a także część kamiennych ścieżek. I na koniec tego flesza mieszkańcy mogą wziąć udział w geoankiecie dotyczącej lasów społecznych wokół Poznania. Organizatorzy chcą sprawdzić, jakie funkcje pełnią dla nich poszczególne obszary, m.in. rekreacyjną, przyrodniczą czy ochronną. Ankieta jest anonimowa i potrwa do końca września. Szczegóły znajdziecie na stronie Powiatu Poznań.
1: Dzień dobry, już jest minutka po 6, także wstajemy, bawimy się razem z wami, to jest Wstawaj, nie udawaj, Filip Kliber,
0: Karola Kowalska,
2: Mateusz Marek
1: i mów, co to są.
2: To są wyjątkowe chwile, że raz się możemy z nami słyszeć, my.
0: Poczekaj, co?
2: Wy nas możecie słyszeć, a my was.
0: A my was i zaraz będziemy słuchać waszych głosówek. To już jest... tutaj wszystko mówimy.
2: Tego każdy nie może, no.
1: Poniedziałek na pełnej petardzie.

0: co tu się dzieje, znaczy wydarzyło i działo teraz przed momentem. Alan Walker, Ava Max i prawie 7 minut po godzinie 6 to jest pora, kiedy pytamy was oczywiście o to, która praca nie śpi.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I jest z tego oczywiście najdumniejsza na świecie. No i dostaliśmy od was takie wiadomości.
4: Ło, ludzie, ile my wiadomości od was dostaliśmy. Tych wiadomości jest cała masa na naszym Instagramie. Wszystkich was kochamy, wszystkich was uwielbiamy. Nie śpią spawacze, nie śpią kierowcy autobusu. Wszyscy już są na nogach i to jest właśnie to, o czym najbardziej chcielibyśmy usłyszeć od was o poranku. Po prostu, że z nami jesteście.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
4: I wszystkich przytulamy i dla wszystkich gramy Mroza i Kasperczyków. Wszystko, czego chciałem. To jest 7 minut po godzinie 6, to jest wstawaj, nie udawaj.
3: To tak jak ja.
4: Ale ty też wszystkiego chciałeś, czy co?
3: Chciałem tego, tamtego i trochę tego.

0: DJ Goya, Michiko. Ach, słyszałem ten numerek przynajmniej z dwa razy weekend, jak jechałem samochodem i było znakomicie, tak jak teraz. To jest RMF Max. Wstawaj, nie udawaj, siemanko wszystkim.
1: No i rzeczywiście, wstajecie i nie udajecie. Jaka praca nie śpi o tej porze?
2: Ja jestem dumna ze swojej pracy, ponieważ jestem kierowcą. Kiedy ja wychodzę do domu, to inni są dopiero w połowie pracy, dlatego jestem z niej dumna. I pozdrawiam z Zabrza.
0: No i słusznie.
3: My też jesteśmy dumni. To jest, słuchaj, powód do dumy. Jesteśmy dumni.
4: Spawacz z Włocławka pozdrawia.
0: To wow. Jest Gosia.
1: Gosia
0: Spawara. Piątkę.
1: Naprawdę. Samych tych. Dobra, nieważne.
5: Pracuję w żłobku. Będę pilnować waszych bąbelków.
1: To ja chyba idę w spanko.
3: Czujemy się zaopiekowani, opiekujemy się wami do 9:00, to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. Która praca nie śpi, cały czas możecie przysyłać nam głosówki, przytulamy wszystkich.
1: Bez was nie ma tego programu.
6: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
10: Bronek, a kiedy przetniesz moje krzaczki?
9: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
14: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka, Baranowo, ulica Rolna 23.
15: I po reklamie.

0: No dobrze, będziemy szukać tego błękitu. Póki co jest w RMF Max Błękit na niebie od Roxy.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Polak znowu mistrzem świata!
4: Jest, a w końcu! Czym?
3: Ale to były pierwsze historyczne finały i wygrał je Dawid Godziek. To się nazywa slopestyle. To jest takie skakanie na rowerach. To się nazywa kolarstwo grawitacyjne, że się jedzie z góry i tam są takie skocznie i się skacze i robi się triki.
4: Dobra, super, sukces to sukces. Tak? Polak wygrał, tak? Więc od razu jesteśmy w tym najlepsi, nie?
3: Tak.
4: I skoro to jest sport, gdzie się jeździ, tak? Skacze,
3: tak?
4: To na bank Małyszek skończy już Dakar, to weźmie w tym udział.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No Małyszek to Małysz, lata, skacze, pełny serwis, no.
3: No ale Dawid skakał też.
4: Lecz, Dawid!
3: Dawid. Może bez nart i z góry, ale mistrzu.
1: Sąsiedzi

0: stawia na równe i to obie nogi. Alex Moren od samego rana o 6:36 w RMF Max.
1: To podobnie jak sytuacja, w której zastanawiasz się, gdzie
0: rany.
1: Są moje klucze?
0: Rany, ludzie. I to jest ta zabawa, w której Mateuszko chowa klucze, a wy zgadujecie, gdzie te klucze są, nagrywając nam głosówkę na Facebooka albo Instagrama RMF Max.
2: Co ważne, nie ma złych odpowiedzi.
0: Nie ma.
2: Chodzi o to, żebyśmy się wszyscy pośmiali. Wymyślcie coś fajnego, zróbcie innym dzień, sobie zróbcie, nam zróbcie dzień i powiedzcie mi przede wszystkim, gdzie są moje klucze.
0: Nagraj nam głosówkę, byku. W czym Mateuszko dzisiaj schował klucze?
1: Dobra informacja jest taka, że jak inni nagrywają głosówki, a wy tych kluczy u siebie naprawdę szukacie, to może ktoś wam akurat podpowie.
2: No właśnie.
1: Nagraj głosówkę.
3: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
4: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
5: Czy powinienem studiować?
6: Powinieneś.
5: Logistykę?
6: No może.
5: Czy może zarządzanie?
6: Też.
5: Ale co mam wybrać?
6: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
7: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Kierowco, a może jutro bez auta?
13: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
14: I po reklamie.

0: Cibul robi wam poranek razem ze Wstawaj, nie udawaj.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A my co robimy? Szukamy razem z wami kluczy, które Matełko gdzieś schował.
4: Gdzie są?
3: Gdzie? No
4: właśnie. Są moje klucze? Ja, odpowiedzi są nad wyraz ciekawe. Co tam do nas przyszło?
0: Ludzie.
4: Pudełko na okulary do pływania. No,
5: coś takiego w ogóle istnieje?
4: Trochę tak. No przecież tak, nie byłeś na basenie. Dobra, wytłumaczmy cię potem. W kanistrze z benzyną. No. Na benzynę przecież, wiadomo, że teraz pusty jest.
0: No, no więc mógłby tam być. Mogłyby też być w pudełku na buty, żeby łatwiej było znaleźć, jak się zakłada i wychodzi z domu, to nam Tomek napisał. Ale nie. I mamy też głosówkę od Emila.
6: Siemaneczko, moim zdaniem klucze schowane są w śniadaniówce. Pozdrawiam serdecznie.
0: A, no ja już też się pomylił.
3: Też nie.
0: No.
4: Już były, a teraz gdzie są klucze? W koszu na plastika, gdzie? Ajej!
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: A dlaczego jest pusty? Bo wszystkie butelki są w kaucjonacie.
4: Dokładnie.
0: Ale to jakie wy macie pomysły, ekipa. Jesteście najlepsi.

0: Miau, miau, miau. Teraz będzie, kochani, zaraz flash, sport, pogoda, ale wjedzie to miau, miau, miau, miau. No, róbcie swoje miau, miau.
1: Ale psiarze, miau, miau, miau, miau, miau.
0: No, i Filip psiarze. I wy po drugiej stronie głośników też miau, miau, miau, miau.
2: To jest właśnie najlepszy poranek w RMF Max. 6:56, zostańcie punktualnie. Wszystko o 7:00 na was czeka.
1: Miau, miau, miau, miau.
3: Miau, miau, miau, miau. Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: I po reklamie.

0: Poniedziałkowa, 7 na zegarach, Kinga Nyga w studiu RMF Max. Dzień dobry, zaczynamy Flash.
1: Dzień dobry, jestem... O poranku ostrzegamy kierowców. Są utrudnienia na A1 między Bytomiem a Pyrzowicami. Na wysokości Dobieszowic samochód osobowy zderzył się z dostawczym. Coraz więcej jedzenia ląduje w szkolnych koszach. Nowe zasady żywienia miały poprawić dietę uczniów. Tymczasem, jak alarmują samorządowcy, w placówkach coraz więcej żywności się po prostu marnuje.
2: Kto teraz je groszek zielony z wody? No, dzieci w domach tego nie jedzą. Po prostu dużo tych posiłków jest wyrzucanych.
3: Dochodzi do marnowania żywności. W szkoła?
2: Tak, to może i plan był dobry, ale wykonanie niekoniecznie i musimy nad tym się też porządnie zastanowić.
1: Mówi burmistrz gminy Starość Reby na Mazowszu Kamil Groszewski, rozmawiał z nim Michał Dobrołowicz. Ten tydzień ma przynieść kolejne podwyżki cen paliw. Benzyna ma podrożeć do poziomu 8,20 zł, prognozują analitycy. Za litr diesla trzeba będzie dać około 9,30 zł. I choć wizyta przy dystrybutorze nie jest najprzyjemniejsza, przyznają kierowcy, to tankować trzeba.
4: Ktoś powiedział, że tankuje za 100 zł i dzisiaj też za 100 zł, czyli paliwo nie podrożały.
5: Czyli pan nie patrzy na cenę. Jak trzeba, to trzeba.
4: No oczywiście, że tak.
5: Ceny wyglądają, jak wyglądają, prawda?
6: Okropne są. Zawrót głowy. No, ale jak się jeździ delikatnie, to można przyoszczędzić zdrowie.
1: No i tak trzeba jeździć delikatnie i z głową, podpowiadają kierowcy z Płońska. Rozmawiał z nimi reporter RMF Max Kamil Puternicki. Zdrowie psychiczne, stres, media społecznościowe i obawy o przyszłość to dzisiaj najczęstsze wyzwania młodych Polaków. Takie wnioski płyną z raportu Diagnoza Młodzieży 2026. Dokument ma być podstawą pierwszej od ponad 2 dekad Krajowej Strategii Młodzieżowej, przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji, a więcej o tym dokumencie we Fleszu za godzinę. Zmieni się wygląd banknotów euro. Propozycje ich nowej szaty graficznej przygotowali projektanci z całej Europy. No i tutaj uwaga, jeżeli wygra motyw kulturalny, na banknocie 20 euro może znaleźć się wizerunek Marii Skłodowskiej-Curie. Dzisiaj ostatni dzień głosowania na te projekty.
7: Słuchajcie, głosujemy. Najwyższy czas. Tym razem nie na partię, tylko na Marię Skłodowską-Curie.
1: Zachęcał premier Donald Tusk. Ostateczną decyzję Europejski Bank Centralny ma podjąć pod koniec roku, no ale dzisiaj warto powalczyć o polski akcent.
8: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
1: Sport zaczynamy od Ekstraklasy i meczu, w którym została strzelona najszybsza bramka w sezonie. Lech Poznań rozgromił Radomiaka Radom 5-1, ale bramkę stracił już w 16 sekundzie. Kolejarz odpowiedział 2 minuty później, no i rozjuszony ostatecznie strzelił jeszcze 4 gole. Legia Warszawa pokonała w Białymstoku Jagiellonię 3-1.
9: Meczu na mecz wyglądamy coraz lepiej. To nasza praca idzie w dobrą stronę, przede widać tabeli.
1: Mówił Rafał Augustyniak, obrońca Legii. Piłkarze Atletico podtrzymali trwającą od 4 lat serię bez porażki z Realem w derbach przed własną publicznością. W niedzielnym hicie La Liga w derbach Madrytu pokonali Królewskich 2-1. I taki sam wynik padł w derbach Francji. PSG wygrało z Olympique Marsylią.

0: jesień chyba nie zamierza się z nami patyczkować. Nowy tydzień zaczynamy od wyraźnego ochłodzenia. W całej Polsce sporo chmur, możliwe opady deszczu, ale między tymi chmurami też znajdzie się trochę miejsca dla słońca. Najchłodniej w górach w Zakopanem 9 stopni, 13 w Kielcach, 15 w Warszawie, no i najcieplej 17 stopni pokażą termometry w Gdańsku czy Szczecinie. Jeżeli jesteście w grupie osób, które wolą szelest liści od upałów, no to będziecie zadowoleni.
1: To są bardzo dobre informacje, słuchajcie, zwłaszcza dla tych, którzy kupili sobie już nowe sweterki, skarpetki za kostkę. No i to są też inne bardzo dobre informacje, których możecie się spodziewać w RMF Max, bo to jest najlepszy poranny program, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
2: Hej jesieniarze, hej wszyscy, hej Kinga, dzięki bardzo.
0: Ja jestem szczęśliwa.
1: Mateusz Marek.
2: Karola Kowalska.
1: Jest też Filip Kliber.
3: Jestem!
1: I Temper City. 5 minut po 7 w RMF Max.

0: przepraszam, bo myślałem, że mikrofony wyłączone. Rise up, 10 po 7. Wspaniały numer, co nie?
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateusz.
3: To teraz czas na zabawę. Do tablicy proszę i ważne pytanie. Kto jedzie teraz ze swoim bąbelkiem, z samochodem do szkoły, bo można wygrać stówkę kieszonkowego?
4: Tak jest. Szukamy takich ludzi, bo wszyscy sprawdzamy zaraz swoją wiedzę absolutnie podstawową, bo z podstawówki tak mniej więcej trzecia, piąta klasa. Dzisiaj kategoria, słuchajcie, to jest biologia.
0: Dlatego wyślij na 3001 teraz bez żadnych dodatkowych kosztów śmieszną nazwę swojej samochodowej drużyny i pamiętaj, że kategoria dzisiaj to biologia.
3: Szukamy tych z was, którzy jadą dzisiaj z dzieciakami do szkoły. Odezwijcie się i ugrillujmy kogoś tutaj z biologii.
0: No. Ale będzie, uła!
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: Wiemy, że dużo się w tym aucie dzieje, więc jeszcze raz przypominamy. SMS-owy numer 3001. Wysyłacie nazwę swojej samochodu.

0: no i teraz będzie. Jest 16 minut po godzinie 7, hity na maksa, dalej poranne lecą oczywiście, ale to jest czas, żeby kogoś ugrillować. Mnie, Karolę albo Matełkę, bo to jest zabawa. Do tablicy proszę.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Matełko.
2: Jeżeli tak jak nam, wam również pocą się już dłonie, to znaczy, że dobrze się w tą zabawę bawicie, a z nami dzisiaj jest Robert i Julek. Dzień dobry w RMF Max.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Jak się nazywa wasza drużyna?
3: Straszne borsuki, mamy ochotę was zgrillować.
0: Dobra, to słuchajcie, w takim razie zanim zaczniemy grillować, wybierzcie sobie, kogo chcecie grillować.
4: Czy Mateusza, Filipa, czy Karolinę?
3: A może Karolinę.
0: Yes!
4: Dobra, no to super. No
0: to w takim razie Julek.
2: Super.
0: Julek z ekipy Straszne Borsuki zadaje pytania. Karolinie, klasa podstawowa numer 3, piąta.
5: Czy kury potrafią latać?
2: Czy co potrafi latać?
5: Kury!
2: Kury czy potrafią latać? No,
5: tak.
2: Potrafią, tak.
0: Potrafią, Julek?
2: No trochę potrafią pomachać skrzydłami.
5: Tak, potrafią.
0: Wow, dobra. Karola, szybko ci poszło.
4: Pierwsze pytanie, dobrze, dobrze. No. Dobra, a Julek, macie drugie?
5: Ile nóg ma niby nóżka?
4: Oj, proszę bardzo, teraz cię złapali, teraz cię ugrillowali.
0: Karola, niby nóżka, przecież to jest piąta klasa podstawówki. No,
2: no. Wiem, dlatego każdy, nie pamiętam. Co, 12?
0: Przecież Julek wie to doskonale, a ty co, a ty nie wiesz? Julek,
2: 12.
0: Ile ty masz lat, Karola? Kiedy ty byłaś w podstawówce?
5: Nie mam wcale żadnych lat.
3: My gadaliśmy się, ale to stres. No.
4: Ale dobrze, dobrze, dobrze, to już był ten moment na odpowiedź, bo my nie wiedzieliśmy, także...
0: Słuchajcie,
4: idealnie. No,
0: słuchajcie, straszne borsuki, złapaliście nas za niby móżdżek, nie?
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
2: Stówka do was leci, oczywiście kieszonkowego. Julek, Robert, wydajcie to na największe głupoty, jak
4: macie
2: ochotę.
4: Niby coś.
0: Jesteście najlepsi.

0: 7:21 w RMF Max. Jeżeli chcecie posłuchać, jak się grilluje prezenterów RMF Max, to koniecznie słuchajcie także nas jutro. Jutro wracamy do zabawy, to tablicy, proszę. RMF Max.
1: Reklama. Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
2: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
3: Stresujesz się decyzją o studiach?
4: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
3: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
4: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
5: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kierowco, a może jutro bez auta?
7: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.zmpoznan.pl.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
11: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
10: Polecam Michel Moron.
11: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
14: Włączamy niskie ceny.
15: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznaj 93,5 FM.

0: Mamy wszystko, czego potrzebujecie o poranku. Dawid Podsiadło i to, co masz ty w RMF Max.
1: Kliber, Karola i Mateuko.
2: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
3: Na koń!
2: Byłby 4 lipca. Na pamiątkę wyobraźcie sobie Husarii, ale też bitwy pod Kłuszynem. Pozytywnie, no.
3: Fajne.
0: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
2: O tak.
3: A zamiast odbijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzicę.
2: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
1: RMF Max.
2: Najważniejsze, żeby było wolno od pracy.
0: No tak jest. No tak.
3: I żeby było ruchome, codziennie.
0: I możemy zrobić wszystko, nawet śpiewać Bogu Rodzica.
3: Husaria!

0: to Post Malone i jego Sunflower, oczywiście w RMF Max. Taki piękny kwiat, jak nasi słuchacze.
1: I dlatego... Smacznej kawusi życzymy wam jeszcze do tego.
2: I dla tego pięknego kwiatu mamy też najważniejsze informacje, które sobie potem podajecie w pracy. Rekord, jeżeli chodzi o oddane butelki, to jest 11 218 opakowań. I właśnie tyle wrzucił bosy biegacz, czyli Paweł Mej z Baczkowa, który zbierał w bardzo szczytnym celu te butelki.
0: Miesiące całe.
2: Całe miesiące je zbierał. 11 tysięcy ponad tych butelek oddał do tego recyklomatu, nie?
1: Ale poczekaj, i on to teraz musi... Jak? Ale poczekaj. No, dziś... ja, no nie chciałabym za nim stać w kolejce. No nie, nie.
2: Ja bym się zmęczył wrzucaniem. Reklama.
3: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl. Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
2: Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
8: I po reklamie.

0: Uła, jesteś 7:48, MJ Deli i oczywiście Deli Supreme. To jeden z naszych ulubionych porannych numerów w RMF Max.
1: I tak wszyscy narzekają na ten poniedziałek, a jakby nie było poniedziałku, to by nie było szansy, żeby wygrać 21 tysięcy złotych.
0: Dobrze mówi.
2: I są takie szczęśliwe liczby. I patrzcie, proszę bardzo, dzisiaj jest 21 września, 21 to jest oczko, także... Oczko, puszczamy wam teraz 21 tysięcy na 21 dzień września od RMF Max.
0: I za samo odebranie telefonu 1000 zł tak. I gdzie może być tak lepiej? I oczywiście, że nie ma takiego miejsca, gdzie może być lepiej. RMF Max i urodzinowy deszcz nagród, moi drodzy.
1: Dzisiaj oczko i zgłoszenie SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 3,69 z VAT-em lub przez rmfmax.pl. No, kochani, jest szczęśliwa liczba. Czy nie warto spróbować?
0: Oczywiście,
1: ale pomyśl,
0: że warto.
1: No, ale warto?
0: Ale no warto, no, warto, no,
1: no,
0: warto, no,
1: tak,
0: no
1: 21 tysięcy, no.
2: Pamiętasz szczęśliwy numerek w szkole? Pamiętasz, to działa podobnie, tylko daje ci jeszcze pieniądze. 7327.

0: numer, którego nigdy nie wyrzuca się z playlisty, bo jest tak dobry. David Guetta i Memories w RMF Max za 5:08.
1: No to co, już za późno, żeby iść na grzyby, ale jakby ktoś chciał, to można się naprawdę nieźle wzbogacić. Kilogram dobrych, ładnych grzybów kosztuje nawet 90 zł na targowiskach, słuchajcie.
2: A 90?
1: To nie są tanie rzeczy, tak.
2: Także jakby ktoś chciał się zamienić, to ja zamienię dom na koszyk borowików i do tego jeszcze kanister diesla, nie?
1: To tyle samo mniej więcej wychodzi, no.
2: A za chwilę też będzie 8:00, a to oznacza Flash Sport i prognozę pogody w RMF Max. Zostańcie, posłuchajcie.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 00 00.
12: Zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
13: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
12: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
13: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
12: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
13: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
14: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
18: Fiat 600. Miejski SUV, który daje ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
19: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
20: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
19: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
20: W końcu będę miał kieszonkowe.
19: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
21: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
22: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
23: I po reklamie.
24: To jest RMF Max.
25: Hity na maksa.
24: Poznaj 93 i 5 FM.
0: Minęła ósma, czas na flash, sport i pogodę. Jest z nami King Janek, a dzień dobry.
1: W pełnej gotowości, dzień dobry. System kaucyjny w Polsce działa już od prawie roku. Jedni liczą zyski, inni straty. Samorządy alarmują, przychody ze sprzedaży surowców wtórnych drastycznie spadły, powodując, że z budżetów znikają miliony złotych. Kraków na przykład straty szacuje na 9,5 miliona.
2: W roku 2025 w pierwszym półroczu zebraliśmy ponad 1000 ton takich surowców, a w tym roku w pierwszym półroczu to było nieco ponad 500 ton.
1: Przyznaje Piotr Odorczuk z krakowskiego MPO. Tymczasem system kaucyjny będzie rozszerzony. Ministerstwo finalizuje już przepisy o kaucji za butelki po tak zwanych małpkach. Jeden bilet, setki kierunków. Unia Europejska chce ułatwić podróżowanie koleją po całym kontynencie.
3: Chcemy wprowadzić jedną aplikację, jeden bilet i prawa pasażerów na wypadek, gdyby kolej w Europie, ta szybka kolej, miała spóźnienia. Wszystko po to, żeby w układzie przesiadkowym móc dojechać do każdej stolicy europejskiej.
1: Mówi Dariusz Joński, który jest w zespole pracującym nad tymi przepisami. Wspólny europejski bilet kolejowy może stać się faktem w 2027 roku. Lepiej dwa razy pomyśleć, zanim zignorujemy polecenie strażnika miejskiego. Straż zyskała nowe uprawnienia, no i teraz może karać na przykład za nielegalne przekroczenie przejazdów kolejowych, czy za sprzedaż energetyków osobom poniżej 18 roku życia. Ministerstwo Edukacji pyta młodych, jakiej przyszłości oczekują. Powstaje pierwsza od ponad 20 lat strategia młodzieżowa dotycząca między innymi edukacji, zdrowia psychicznego i pracy. Tym razem młodzi mają nie tylko słuchać, ale też współdecydować. To właśnie ich głos ma wyznaczać kierunek zmiany. A w kalendarzu 21 września, przedostatni dzień kalendarzowego lata. No i sprawdzamy, czy przygotowujecie się już do tej nowej pory roku.
4: Jak można się pogodzić z utratą ciepełka?
5: Czy ciepłe swetry, kurtki już powyciągane?
4: Przyglądałem się im ostatnio, ale jeszcze mam nadzieję, że dam radę odwlec tą chwilę.
26: Ja już od miesiąca czekam na te zimniejsze dni.
5: Pani już wyciąga ciepłe swetry, kurtki?
26: Tak, tak, już jak najbardziej, buty.
1: Z mieszkańcami Katowic rozmawiała Anna Kropaczek, a co nas dzisiaj czeka w pogodzie, o tym tuż po sporcie.
27: A co tu się stanęło? Zaraz sport w RMF Max.
1: Jutro polscy siatkarze w ćwierćfinale Mistrzostw Europy zmierzą się z Niemcami. Tymczasem wczoraj poznaliśmy pozostałych ćwierćfinalistów.
28: Stopień niespodzianka, zdecydowanie niżej notowani Rumuni wyeliminowali Ukrainę, wygrali 3-0. Francuzi bez straty zeta pokonali Portugalczyków, z awansem także Włosi, oni w Mediolanie pewnie 3-0 wygrali z Danią. Finlandia męczyła się z Grecją, ale wygrała 3-2.
1: Tyle Patryk Cyrwański. Koszykarze Dzików Warszawa przegrali z niemieckim Rasta Wechta w finał turnieju kwalifikacyjnego i nie wystąpią w Lidze Mistrzów. I jeszcze błyskawicznie o tym, że Anna Twardosz wygrała drugi z rzędu konkurs letni Grand Prix w skokach narciarskich i awansowała na trzecie miejsce w generalce. Paweł Wąsek w konkursie mężczyzn zajął drugie miejsce.
24: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Jesień robi dzisiaj głośne wejście, no ale przynajmniej nie można jej zarzucić braku charakteru. Ja to szanuję. Przed nami chłodny początek tygodnia, sporo chmur, przelotny deszcz, no ale słońce lokalnie też ma się pojawiać. Na termometrach 9 stopni w Zakopanem, 13 w Kielcach, w Warszawie 15, najcieplej nad morzem i na zachodzie kraju do 17 stopni, czyli taka pogoda dalej idealna na spacer, byle w jednej ręce trzymać kawkę, a w drugiej parasol.
29: Chłodno, przyjemnie. No ale co, no właśnie o to walczyliśmy, jak za oknem było 40 stopni, prawda?
1: Tak. Ja o tym marzyłam.
29: To są żeby bardzo dobre informacje.
0: Nie pomylić rąk, żeby nie zasłonić się kawą i nie pić parasola. To jest ważne w tej sytuacji.
29: Dzień dobry, to jest Wstawaj, nie udawaj i ostatni dzień lata od Gipsa i Igo.

0: Mam nadzieję, że daliście teraz głośniej, bo ten Dairy Cool to o was w RMF Max. Lizot i Bonnie M, 10 po 8.
1: Wstawaj! Nie udawaj! Kliber, Karola i Mateuko.
2: Nie możemy porannej ekipy, czyli was, zostawić niedoinformowanych na temat tego, co się dzieje w Polsce, więc od razu wam przedstawiamy i wjeżdżamy z tematem na grubo. Z budżetu sejmowego kancelaria zakupiła obraz. Obraz całkiem drogi, pochwalił się tym marszałek, powiedział, że to będzie obraz Ignacego Daszyńskiego z przełomu XIX-XX wieku. Aha. I ten obraz kosztował prawie 300 tysięcy polskich PLN-ów złotych, nie?
0: Wow, no, mamy nadzieję, że im pomoże jakoś.
3: Fajnie, nie no, fajnie, że to będzie portret Daszyńskiego, a nie ten taki słynny obraz nędzy i rozpaczy.
1: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
0: Ten jest gdzie indziej. Ale też można oglądać codziennie.
2: Ten jest na co dzień, no i za darmo. Axwell i Bony, tak żeby ten obraz trochę się polepszył. Whatever, Terzion. 10 minut po godzinie 8.

0: I to jest najlepszy dowód na to, że z RMF Max rano jest gitara. Tame Impala i Loser 18 minut po godzinie 8. To jest uśmiech, to jest zabawa, to jest po prostu poranek RMF Max.
1: A teraz ekipa, wiemy, że jedziecie może do pracy, a może już częściowo do niej dojechaliście, ale słuchajcie, gdzie wy tak właściwie, gdzie wy robicie? Jakbyście nam wytłumaczyli, na czym polega wasza praca, ale tak jakbyście tłumaczyli to 5-letniemu dziecku.
2: No bo
1: wytłumacz.
2: Bardzo chcemy was wszystkich jak najlepiej poznać, bo to wytworzy sobie poranek RMF Max. Wytłumacz nam, co robisz w pracy, ale tak, uwaga, tak, żeby zrozumiało to naprawdę 5-letnie dziecko. Najprościej jak się da.
1: Zagraj nam głosóweczkę na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. To jest bardzo proste, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego nie robiliście, to warto spróbować. No i co? Zróbcie komuś dzień, pośmiejemy się razem. Przecież wiemy, że tam jesteście.
0: Wytłumacz, co robisz w pracy, ale tak, żeby zrozumiało 5-letnie dziecko. Baba Google.
2: Messenger albo Instagram RMF Max, tu na was czekamy.
3: Reklama.
4: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
9: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
11: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
10: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
12: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
13: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
14: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
15: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
14: Mhm. Dokładkę rabatu.
13: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
16: Stresujesz się decyzją o studiach?
17: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
16: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
17: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
18: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej wyższa szkoła bankowa.

0: 19,99. Już jutro w KFC.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: I po reklamie.

0: Co robiliście w weekend? Bo Calvin Harris na przykład pobił rekord Guinnessa.
1: Wstawaj! Nie udawaj!
2: Kliber, Karola i Mateuko.
0: Autentycznie gość pobił rekord Guinnessa za zebranie największej ilości publiczności na DJ-skim secie i wydarzyło się to w Brazylii.
3: Wow, okej, okay, a wytłumacz mi to jak pięciolatkowi.
4: Tatuś robi play.
0: Tam zrobi bam.
4: No właśnie, i dlatego, bo my was o to pytaliśmy, jak wygląda wasza praca, ale tak, żebyście to wytłumaczyli jak dziecku, żeby to wszyscy zrozumieli. No i wasze głosówki oczywiście, jak zwykle, zmiotły nas z planszy.
5: Jak myram w rzęsach i sprawiam, że mama ma czym trzepotać.
3: A jest coś dla tatusia na zakola na przykład? Będzie coś robione?
6: Ijo.
4: Dziwny odgłos, co to może być?
3: To może
4: Mały? No na przykład. Nie, to straż pożarna, wiemy, bo napisałeś.
6: Tatuś robi brum brum.
0: Fajnie, to tatuś się cały czas samochodzikami bawi. Mega.
3: Na dywanie z ulicy w przedszkolu, nie?
5: Płaty, wypłaty, przelewy, lokaty.
4: O, tego to nawet niektórzy dorośli nie mogą zrozumieć.
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj Poranek RMF Max.
3: O, ekipa, ale wy macie głosówki, ale wy macie pracy. Zachowujecie się jak dorośli, a my się zachowujemy jak dzieci, bo my tego nie rozumiemy. Dziko już teraz, żebyście mieli jeszcze lepszy dzień. Jest 8:29, a wy słuchacie RMF Max.

0: Dodajemy mocy, dodajemy energii. Tak działa poranek w RMF Max. 8:38 i Tobi Romeo dla wszystkich zaspanych, którzy dopiero zbierają się do roboty.
1: Ciekawostka dla wszystkich. Słuchajcie, okazało się, że TikTok stał się w Polsce popularniejszy niż Instagram. Aha. Więcej ludzi go ma, więcej ludzi go pobrało, ale największy wciąż zasięgowo jest Facebook. Ale TikTok ścignął Instagrama. Na ten moment przynajmniej tak to wygląda.
2: Ja te TikToki to i tak oglądam. Na Instagramie i na Facebooku i w ogóle czasami to też na naszej klasie oglądam.
1: To się tam wszędzie wyświetla, tam leci, tam
0: ksiąga. No, że nie ma co ściągać, nie?
3: Reklama. Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
4: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
9: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
10: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to wytrzymała 65-litrowa taczka za 69,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
11: Czy powinienem studiować?
12: Powinieneś.
11: Logistykę?
12: No może.
11: Czy może zarządzanie?
12: Też.
11: Ale co mam wybrać?
12: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
13: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
14: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
15: Halo, Kasia?
16: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
15: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
16: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
17: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
18: Kupuj BestBud w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum 2 różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
19: I po reklamie.
20: Marek.
21: Zuśka.
22: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
20: Hey, it's Dua Lipa.
23: Hey, this is Kygo.
20: Z wami Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
24: RMF Max.
25: Poznań 93,5 FM.

0: Uśmiechnięta, zadowolona, tak jak mam nadzieję, że wy i dzisiaj będziecie zadowoleni w ten poniedziałek. Margarety na 12 minut przed godziną 9.
1: No i słuchajcie, normalnie byśmy wam nie zawracali głowy, ale dzisiaj jest 21 i mówimy nie 15 tysięcy. Weźcie, zróbcie 21 tysięcy do wygrania i niech to będzie porządnie zrobione. Na tą okoliczność, na 21.
2: No, no ja mówię, no weź daj te pieniądze dzisiaj do rozdania na antenie, no bo kiedy jak nie dzisiaj mamy 21 tysięcy, no to rozdajmy 21.
0: No i my jesteśmy jak politycy, nie? W sensie, nie, ale dbamy o wasze portfele, nie? Dbamy, no.
2: No to co, nie ma na co czekać, bo to 21 tysięcy to tylko dzisiaj czeka w RMF Max. Mm-hmm. Jutro ta okazja może się nie powtórzyć.
0: Nie mamy takiej mocy, żeby przez 2 dni utrzymać taką okazję, także teraz zgłoś się do zabawy.
1: SMS-em z hasłem Max na numer 7327 za 369 z VAT-em lub przez rmfmax.pl, no.
2: Zrób to teraz, bo potem zacznie się robota. Poniedziałek, wiadomo, zapomnisz. Przyślij hasło Max SMS-em pod 7327 teraz.
0: Max. No, a będziesz mógł nawet bak zalać do pełna 2 razy i ci to nie zaboli. Chłopie, no. Zrób teraz.
1: 21 koła.

0: Wow, ale to brzmi. Jest 8.54, Junior Caldera. Jak wjeżdża o poranku, to kawa nie jest potrzebna. To jest RMF Max, to jest poranek.
1: Można sobie kupić, słuchajcie, spotkanie z prezydentem naszym.
2: Co?
1: Tak jest, prezydent Karol Nawrocki właśnie poleciał do Stanów Zjednoczonych. No i tam, jak masz pieniądze i masz jakąś poważną i konkretną sprawę do prezydenta, taką biznesową bardziej, to możesz sobie kupić taki specjalny pakiet na spotkanie. Ten pakiet kosztuje 100 tysięcy dolarów.
0: Luźno, no. Muszę z oszczędnościowego po prostu wyciągnąć.
1: I możesz się tam w kuluarach tego wydarzenia z prezydentem spotkać. Także tak.
2: Czy są takie różne pakiety, różne takie możliwości, strefy VIP i tylko tam ten. Dobra, no ale jak są takie bilety, to ciekawe, czy też są może te Golden Circle.
0: Na pewno. A my w RMF Max wszystkich zapraszamy do naszego Golden Circle punktualnie o godzinie 9:00. Flash i prognoza pogody.
1: A to chyba kawalerkę trzeba sprzedać, nie? Żeby tam być.
3: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
4: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram. Oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Jak zakupy nie tylko

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład margaryna Delma 450 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 4,69. Cena sprzed obniżki 5,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Hejka, tu Maciek.
13: Cześć, tu Oskar Sims.
14: Hello, this is September.
15: Cześć, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
16: RMF Max.
17: Poznań 93.5 FM.
18: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 9. Paulina Gołąb, zapraszam. Kierowcy z niepokojem patrzą na rosnące ceny paliw. Dziś stacje w całym kraju starają się nie przekraczać poziomu 7,99 zł za benzynę i 8,99 zł za diesel. Ale jutro czy pojutrze może być drożej.
19: Spodziewamy się przebicia tego 8-złotowego poziomu dla benzyny. Tutaj nawet przedział 8,15 jest zupełnie realny. W przypadku diesla 9,20 na wielu stacjach będziemy już musieli zapłacić za litr diesla.
18: Prognozuje Jakub Bogucki z portalu ePetrol.
17: Słuchacie RMF Max Poznań.
18: Minęła 9, a to czas, by zerknąć na poznańskie ulice. Tradycyjnie stoimy na Lutyckiej do Sytkowskiej z obu stron. Dalej zwalniamy miejscami na Lechickiej i Bałtyckiej. W większym towarzystwie jedziemy Niestachowską i Wawrzyńca, a także Głogowską i Hetmańską. Przytyka się Bukowska, Grunwaldzka i Most Dworcowy. Stoi też Królowej Jadwigi od Maratońskiej do Drogi Dębińskiej. W tym tygodniu rozpocznie się wprowadzanie nowej organizacji ruchu na ulicy Szyperskiej w Poznaniu. Najważniejszą zmianą będzie wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na części Szyperskiej.
20: W północnej części ulicy Szyperskiej na odcinku od numeru 13A do skrzyżowania z ulicą Garbary dobiegają właśnie końca prace związane z budową nowego fragmentu tej ulicy. Na wspomnianym odcinku ulica będzie miała jezdnię o szerokości 6 metrów, chodnik oraz dwukierunkową drogę dla rowerów, a także pas zieleni z drzewami. Po zakończeniu prac budowlanych ważnym elementem jest wprowadzenie nowej organizacji ruchu na całym odcinku ulicy Szyperskiej, obejmującym to jest od skrzyżowania z ulicą Estkowskiego aż do ulicy Garbary na wysokości ulicy Północnej.
18: Mówiła Agata Kaniewska z ZDM-u. Zmiany na Szyperskiej będą wprowadzone od środy. Kilkadziesiąt nowych miejsc pracy powstanie w związku z budową Centrum Napraw Lokomotyw obok Poznania. Nową inwestycję zapowiedział niedawno kolejowy gigant, a szczegóły zna Przemek Wałczyński.
21: W Gądkach ma powstać centrum serwisowe Siemens Mobility. Firma zainwestuje tam ponad 100 milionów złotych, a nowe centrum ma obsługiwać pojazdy nie tylko z Polski, ale także z Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa ma ruszyć pod koniec tego roku, a na koniec przyszłego zakład powinien już działać. Jego możliwości pozwolą na serwisowanie jednocześnie 7 lokomotyw. W ramach inwestycji powstanie 5 km nowych torów, a pracę znajdzie tam początkowo 50 osób. Ta liczba ma rosnąć w kolejnych miesiącach.
18: Zmieniamy temat. Integracyjne warsztaty, nauka języka migowego, debaty, spacery z przewodnikiem, pikniki, spotkania poświęcone neuroróżnorodności. To część programu trzeciej edycji edycji Poznańskiego Tygodnia Różnorodności. Wydarzenie potrwa do 26 września. W programie są także koncert, gra miejska i spotkania dotyczące wielokulturowości, niepełnosprawności oraz dostępności. Szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec tego flesza jeszcze trochę sportu. Lech Poznań wygrał wczoraj u siebie z Radomiakiem Radom 5-1. Aktualnie Kolejosz zajmuje trzecie miejsce w tabeli Ekstraklasy.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
18: Pochmurny, a miejscami deszczowy poranek w Poznaniu, a na termometrach od 10 do 12 stopni. Maksymalnie zobaczymy dziś 16. W ciągu dnia synoptycy prognozują sporo rozpogodzeń, będzie mocniej wiało, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i śmiało zrzucić to na pogodę. A energii powinna dodać kawa.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
8: Zrób.
11: To
8: Sober lepsze robi akurat, no.
11: Masz mnie.
18: Trzy minuty. Co najlepsze.
8: Po godzinie 9:00. Dziękujemy, wstawaj, nie udawaj. Filip Kliber,
18: Karola Kowalska,
11: Mateusz Marek
8: i Sober już teraz, specjalnie dla was.
11: Sami zwycięzcy.

gdyby tak weekend mógł trwać na zawsze. Albo chociażby lato, albo jedna z tych rzeczy. Niech sobie wybiorę.

0: co wy na to? Zalia, tylko mnie kochaj. Po 9 w RMF Max. Siema Poznań! Mamy nowy tydzień, mamy poniedziałek i mamy siebie, żeby go przetrwać. Fioła Stu to jest byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy, słuchajcie. No jakoś damy radę. W końcu jesteśmy ekipą RMF Max. RMF Max. Gotowi? To teraz razem z Eminemem. Wszyscy, nim jesień się zacznie.
1: It's been a ride. I guess I had to go to that place to get to this one. Now some of you might still be in that place. If you're trying to get out, just follow me.

0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny!
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: 8200 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru
6: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Świeci się check engine, ABS, airbag i jeszcze trzy kontrolki, których nawet nie znasz. To nie choinka. To znak, że czas zadzwonić do legalnej stacji demontażu Capral Car.
11: 515 111 111.
10: Odbieramy auto za darmo i płacimy gotówką. Capral Car. 515 111 111. 515 111 111.
12: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
13: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: I po reklamie.
17: Z tej strony Krzychu.
18: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
19: Hi, this is Denzel.
20: Hey yo, this is Eminem.
21: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
22: Poznań 93,5 FM.

Come on, come on, z poniedziałkiem tak dajemy sobie radę w RMF Max. Jonas Blue, jego Perfect Strangers. Wczoraj nieźle Lech Poznań poradził sobie z Radomiakiem Radom 5-1. Wynik robi wrażenie, chociaż zrobiło się nerwowo w 16 sekundzie. Kolejny wielbłąd Radka Murawskiego. Radek, nam już starczy tych wielbłądów, jakby co. No ale potem Lech Poznań się obudził. No i słuchajcie, może to jest jakiś sposób na poniedziałek w pracy też. Może to ma sens. Zamiast kawy ktoś powinien jakąś kontrolkę zrobić o godzinie 8 rano. Tylko jest jeden problem. W pracy raczej nie dostaniesz potem 5 goli, tylko 5 maili z działu HR. RMF Max. RMF Max. Więc może lepiej nie ryzykować i na spokojnie pod rękę razem przez ten poniedziałek z RMF Max. Temper City, Self-Aware.

0: Liwka w RMF Max. Potrzebujecie kopa w ten poniedziałek? To ja proponuję 580 kopów. Spokojnie, siniaka z tego nie będzie. 580 kopów dostaje wasz SMS, jeśli teraz wejdziecie do urodzinowej zabawy RMF Max. A dziś możesz zarobić nawet 21 tysięcy złotych. Jeszcze więcej pieniędzy niż w ubiegłym tygodniu jest do wzięcia w naszej grze. Za samo odebranie telefonu wypłacamy tysiaka, więc nie czekaj, bo teraz przez 10 minut takiego kopa na poniedziałek wam załatwiłem, że aż żal nie skorzystać. Wystarczy za 3,69 wejść do zabawy SMS-em. Hasło Max wysyłasz na 7327, a twoje zgłoszenie dostaje 580 kopów. RMF Max. Macie 10 minut. 7327. SMS o treści Max.
1: Reklama.
2: Pro okazje czekają na ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w centrum Avenida i na mi-store.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy szpachlarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
4: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
5: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
6: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
9: Zdrowie.
10: Wszystko, czego dziś chcę,
11: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
12: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
13: I po reklamie.
14: Pochmurny, a miejscami deszczowy poranek w Poznaniu, a na termometrach od 10 do 12 stopni. Maksymalnie zobaczymy dziś 16. W ciągu dnia synoptycy prognozują sporo rozpogodzeń, będzie mocniej wiało, a ciśnienie pozostanie wysokie. Jakość powietrza w mieście jest dobra, a pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i śmiało zrzucić to na pogodę. A energii powinna dodać kawa.
15: RMF Max.
16: RMF Max Poznań.

0: Bletkę zawsze dobrze jest mieć przy sobie. Komu miałabym powiedzieć w RMF Max? No to ja wam powiem. Nike wróciła na Cytadelę. Zniknęła z Cytadeli już lata temu, więc niektórzy mogą w ogóle nie pamiętać, że ona tam była. Przez lata była nieobecna w krajobrazie Cytadeli. Chodzi o posąg profesora Bazylego Wojtowicza, ale teraz Nike wróciła. Jest na Cytadeli. Można ją podziwiać ponownie. Rzeźbę odtworzono w znacznie trwalszym materiale. Teraz jest z brązu. No i proszę. Czyli Poznań właśnie odkrył, że żeby coś przetrwało pół wieku, czasem wystarczy nie robić tego z betonu.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Prawdziwym testem będzie dla Nike kolejny Bittersweet na Cytadeli. Offenbach, tę nowość mam teraz dla was.

0: Sam.
1: Ogłoszenie RMF Max.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
1: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
5: Aha.
4: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Czy powinienem studiować?
8: Powinieneś.
7: Logistykę?
8: No może.
7: Czy może zarządzanie?
8: Też.
7: Ale co mam wybrać?
8: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
9: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
10: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
11: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
12: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
12: Pytał Pan, czego sobie życzę?

0: pocztowy.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie kawy Café d'Or. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz czekolady Milka 85 do 100 gramów. 3 plus 3 gratis. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do tego kapsułki do prania Ariel Supermoc i Ariel All-in-One Pots. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.
5: Emila.
6: Cześć, z tej strony Igor.
7: Hello, this is Ina.
8: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
9: Cześć, tu Karincińska. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
11: Poznaj 93 i 5 FM.
12: Studio RMF Max Poznań na zegarach 10. To czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, zapraszam. Jesień, zarówno ta kalendarzowa, jak i astronomiczna, już w tym tygodniu. I pogoda dopisuje się do tej pory roku. Po letnim weekendzie będzie zdecydowanie chłodniej i bardziej deszczowo.
13: Nieco więcej chmur, przelotnopady deszczu, głównie na zachodzie i północy. Nad morzem ponownie mogą pojawić się burze. Temperatura maksymalna od 16 stopni nad morzem, około 20 na przeważającym obszarze kraju, do 25 na krańcach południowo-wschodnich.
12: Mówił synoptyk Michał Kowalczuk z IMGW. Niewielkiego ocieplenia możemy się spodziewać pod koniec tygodnia.
11: To jest RMF Max Poznań.
12: Minęła 9, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Będzie głośno w rejonie poznańskich Krzesin. Od jutra do czwartku wojsko przeprowadzi tam planowane ćwiczenia. Mieszkańcy południowej części Poznania i gminy Kurnik mogą usłyszeć wystrzały oraz wybuchy, a także zobaczyć więcej wojskowych pojazdów. Żołnierze uspokajają. To szkolenie z użyciem środków pirotechnicznych. Apelują też, by nie fotografować wojska i nie publikować informacji o jego przemieszczaniu się. Tramwaje nie będą kursować przez most Świętego Rocha w Poznaniu z powodu nieplanowanych prac pod torowiskiem na ulicy Dowbora Muśnickiego. Linie 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdami przez ulicę Strzelecką, Królowej Jadwigi i Rondo Rataje, a linia numer 5 zostanie zawieszona. Szczegóły na stronie ZTM-u. Poznań zajął drugie miejsce w walce o rowerową stolicę Polski, ale jak do tego sukcesu przyłożyli się rowerzyści z poznańskich szkół. Poznaliśmy wyniki poznańskich placówek, które najlepiej pedałowały w tym roku. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
14: W czerwcowej rywalizacji udział wzięły 43 poznańskie szkoły i blisko 1700 osób, które łącznie przejechały prawie 300 tysięcy kilometrów i to ponad 100 tysięcy kilometrów więcej niż rok temu. Młodzi rowerzyści stanowili 1/5 wszystkich uczestników, a poznańskie szkoły zajęły aż 5 z 6 pierwszych miejsc w klasyfikacji grupowej, a najwięcej kilometrów, ponad 45 tysięcy, wykręciła szkoła podstawowa numer 46. Wszystkie najlepsze placówki dostały od miasta bony na sprzęt sportowy. Łącznie na nagrody przygotowano 21 tysięcy złotych.
12: A z roweru przenosimy się na spacer w towarzystwie roślin, zwierząt i cennych siedlisk. W sobotę odbędzie się bezpłatna wycieczka w rejonie strumienia Junikowskiego. Trasa będzie miała około 5 kilometrów, a spacer potrwa mniej więcej 4,5 godziny. Początek o 10 na parkingu naprzeciwko wejścia na cmentarz Junikowski. Obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta. I na koniec Zizi i Lulu. Tak będą się nazywać pandki rude, które pod koniec czerwca urodziły się w poznańskim zoo. Imiona nadały im mieszkanki Domu Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przypomnijmy, pandki przyszły na świat pod koniec czerwca. Na początku września okazało się, że są to dwie samiczki.
3: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
12: Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem, małym, umiarkowanym i dużym, z przewagą jednak umiarkowanego, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Miejscami mogą pojawić się przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Wiatr może być silniejszy, a ciśnienie wysokie. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 15 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a padać nie powinno.
3: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
0: Minęła 10.
11: RMF Max.
0: Nie ma co narzekać, najwięcej roboty w poniedziałek to ma ekspres do kawy. W RMF Max Fiołas z wami się macie. Dobrze dajemy sobie radę dzięki takim utworom jak ten. Oskar Sims i Bez końca.
11: Max.
0: Na dzień dobry, zaraz Calvin Harris i będzie Marlon Hofstadt. Warto być z RMF Max.

tak się składa, że dzisiaj, 21 września, mamy dzień kapsla. No, to coś, co mógłbym znaleźć pod kapslem, jeśli chodzi o napis I like Monday w RMF Max Marlon Hofstadt. Podobno napisów pod tymi najbardziej znanymi kapslami nie ma od maja, ale to tylko przerwa na chwilę. No i na chwilę zeszła ze sceny w ubiegłym tygodniu na koncercie w Warszawie Nicole podczas tego właśnie kawałka, więc macie okazję usłyszeć numer Baton z RMF Max w pełni.

0: reklama.
1: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
2: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
3: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
2: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
3: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
4: Zapraszamy!
5: Dzień dobry! Znowu to samo auto?
6: Tak, znowu coś się zepsuło.
5: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
7: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515-111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515-111-111. Powtarzam, 515-111-111.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 tysięcy 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
10: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
11: GWM. Go with more.
12: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
15: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
14: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
15: Ascorvita Max?
14: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
16: Zdrowi.
17: I po reklamie.
18: Z tej strony Asia.
19: Tu Ola i Jarek.
20: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
21: Cześć, tu Oskar Cyms.
22: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
23: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

powinien być jedyny utwór na naszej playliście jutro i grać powinniśmy go przez cały ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money w RMF Max. A jeśli nie bywacie na Starym Rynku, to teraz warto wpaść, bowiem na Starym Rynku w Poznaniu pojawiło się 7 namiotów. Co to takiego? Ano zaczął się poznański tydzień różnorodności wczoraj i potrwa do 26 września. Masa atrakcji, z których można skorzystać, na przykład nietypowy tor przeszkód, który pokonać trzeba na wózku inwalidzkim, żeby poczuć się właśnie jak ktoś, kto na takim wózku się porusza na co dzień, albo można założyć kombinezon starości, żeby poczuć i przekonać się, z jakimi ograniczeniami mierzą się na co dzień seniorzy. Plan jest naprawdę rozbudowany, każdy znajdzie coś dla siebie, ale najważniejsze to wpaść na Stary Rynek po to, żeby zaczerpnąć trochę empatii, bo tego być może na początek jesieni wszystkim nam trochę potrzeba. A jeśli spadł wam pasek optymizmu, ten numer go uzupełni. Milky, Just the Way You Are.

0: dziewczyny koncertują teraz w okrojonym składzie. Nie zagłębiając się w szczegóły, powiem tylko zdrówka. Animal i Cat Save RMF Max to amerykański girls band, który powstał w ramach reality show. A dzisiaj twoje reality może wyglądać zupełnie inaczej. 21 tysięcy złotych jest do wygrania w RMF Max. Gotowi na jesień? Nie? No to świetnie się składa. Wymienić można nie tylko zawartość szafy, ale i samą szafę za takie pieniądze. Wejdźcie do naszej zabawy, bo dziś jeszcze więcej kasy jest do wzięcia. Wystarczy wskoczyć na rmfmax.pl. 21 tysięcy czeka. No i czekają na rmfmax.pl i na was bonusy. RMF Max.
1: Reklama.
2: Aha, chyba będzie padać.
3: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
4: Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69 lub wejdź na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
6: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl. To szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
7: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
6: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
8: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Wszystko, czego dziś chcę,
13: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
14: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też we obuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: I po reklamie.
18: Poniedziałek w Poznaniu zapowiada się ze zmiennym zachmurzeniem, małym, umiarkowanym i dużym, z przewagą jednak umiarkowanego, a na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Miejscami mogą pojawić się przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Wiatr może być silniejszy, a ciśnienie wysokie. Pogoda będzie niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Wieczorem na termometrach 15 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a padać nie powinno.
19: RMF Max.
4: RMF Max Poznań.

RMF Max, Cyril. Przypomniałem klasyk i dał mu drugie życie. Stumbling in w RMF Max. I tych klasyków nie brakło w Poznaniu w ten weekend, bo przecież za nami 10. edycja targów Retro Motor Show. Były piękne klasyki. Jeju, jak mi się łezka zakręciła, gdy zobaczyłem te piękne garbuski. Zawsze takiego chciałbym mieć. Ale no, wśród tych wszystkich pięknych, wypolerowanych klasyków jeden wyróżniał się nie tylko rozmiarem, ale także i zainteresowaniem. Chodzi o kombajn Bizon Super. Ależ to piękna maszyna. Wiecie, kiedyś nawet miałem okazję się takim przejechać lata temu, gdy byłem mały. Ale to prawdziwy smok. Pali 50 litrów, jadąc 15 km na godzinę. Przy dzisiejszych cenach to na stacjach traktują cię już jak rodzinę. A może Bizon jeszcze nie odjechał i może pociągnie nas wszystkich do końca dnia w pracy w poniedziałek. W razie czego Mrozu i Kacperczyki zrobią to na pewno.

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w centrum Avenida i na mi-store.pl.
3: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
6: A w Brykomanie sprawdzałeś?
5: No nie, ale...
6: Ale co?
5: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
6: A to zobacz ten.
5: No rzeczywiście.
7: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Halo, Kasia?
9: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
8: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
9: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
10: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
11: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: I już 11:00. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max. Poznań, Paulina Gołąb. Ponownie zapraszam. Polscy siatkarze awansowali w sobotę do ćwierćfinału Mistrzostw Europy i jutro w Sofii zagrają z Niemcami. Teraz mają czas wolny. Jak odpoczywają?
15: Gramy w planszówki, żeby gdzieś tutaj ten czas spędzać, czy to na konsoli, czy wyjść się na kawę, posiedzieć trochę na słońcu, bo tutaj pogoda naprawdę nam dopisuje. Czy jakaś książka, lektura, to też na pewno wchodzi w grę.
14: Mówił Kevin Sasak. Biało-czerwoni już wieczorem wrócą do zajęć na hali. Sporą niespodziankę sprawili siatkarze Rumuni, którzy w 1/8 finału pokonali Ukrainę i zagrają z Francją, która ograła 3-0 Portugalię. Awans wywalczyli jeszcze Włosi i Finowie, a dziś ostatnie mecze o ćwierćfinał.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
14: Uwaga kierowcy, przypominamy o utrudnieniach na drodze ekspresowej S11 na odcinku Poznań Północ Tarnowo Podgórne. Tam trwają prace drogowców.
16: W poniedziałek 21 września zamknięta zostanie ta sama jezdnia między węzłami Poznań na Pachanie i Poznań Tarnowo Podgórne. Ruch pojazdów zostanie skierowany na jezdnię w kierunku Piły i będzie odbywał się dwukierunkowo. Taka organizacja ruchu będzie obowiązywała około 4 tygodni.
14: Mówiła Alina Cieślak, rzecznik prasowa GDDKiA w Poznaniu. Prace obejmą wymianę całej nawierzchni na długości około 13 km. Mistrzostwa Polski w filatelistyce tematycznej odbyły się w ten weekend w Poznaniu. Kolekcjonerzy znaczków pocztowych z całego kraju prezentowali swoje zbiory skupiające się wokół wybranych jednego tematu. Liczyła się rzadkość posiadanych znaczków, data ich wystawienia oraz podejście do prezentowanego tematu.
0: Są takie eksponaty jak mosty i tu jest samolot pokazany. No bo to z kolei jest most lotniczy, tak, pomiędzy dwoma punktami. No więc te skojarzenia dodatkowe powodują no to zaciekawienie u sędziów, że jednak ten filatelista nie ma takiego ograniczonego myślenia, że tylko przyjdzie, gdzie widzi mostek, kładkę, to tylko to zbiera, ale również to poszerzone, tak?
14: Mówił Henryk Monkos z Polskiego Związku Filatelistów, a na miejscu był Benjamin Kubiak-Piłat. W Poznaniu ruszył całoroczny cykl bezpłatnych warsztatów Rodzice w Centrum 2026 dla opiekunów dzieci w różnym wieku. Specjaliści pomogą rozpoznać depresję i lęk u nastolatków oraz podpowiedzą, jak reagować na trudne emocje i stawiać granice bez przemocy. W programie znalazły się także zajęcia dotyczące obecności dzieci w internecie i budowania bezpiecznych relacji rodzinnych. Odbywają się w Centrum Inicjatyw Rodzinnych i są dostępne przez cały rok. I na koniec tego flesza jeszcze szybkie info dla kierowców. Dziś drogowcy prowadzą pracę między innymi na ulicach Szpitalnej, Botanicznej, Wichrowej, Starogardzkiej, Dniestrzańskiej i Jana Pawła II. Uważajcie w tych miejscach.
3: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
14: Dziś na niebie w Poznaniu słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale padać nie powinno. Warto się cieplej ubrać, na termometrach okolice 13-14 stopni, maksymalnie w dzień zobaczymy 16. Wiatr może być silniejszy, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca, który spodziewany jest o 18.53, zobaczymy 13 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a jutro podobnie jak dziś i do 17 stopni.
3: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
17: Zamiast odliczać godziny do końca dnia w pracy, skupcie się na tym, że do południa już tylko godzinka została. To brzmi dużo lepiej. Tak jak dobrze brzmi ten numer. Tu Fiołas, zapraszam. Z wami cały czas w RMF Max. DJ Goja i Jason Derulo.

Szkoda, że Poznań dla kierowców nie jest taki supreme. MJ Deli Supreme w RMF Max za nami, no bo to może was zainteresować. Na Naramowicach Poznańskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego chce obniżyć wymaganą liczbę miejsc parkingowych na nowym osiedlu. No i już wam tłumaczę, o co chodzi. Obecne przepisy zakładają, że na jedno mieszkanie przypadać powinno 1,5 miejsca parkingowego. Ale spółka proponuje zmniejszenie wskaźnika do 0,7 miejsca na lokal. 0,7 miejsca parkingowego na lokal. Tyle zdaniem budujących powinno przypadać na Naramowicach. No, kto jeździ i parkuje w Poznaniu, ten teraz pewnie pod nosem się nawet nie uśmiechnął, bo to już śmieszne do końca nie jest. Biorąc pod uwagę, że w mieszkaniu mieszka para, to 0,7 na dwóch to zawsze było mało. To Shakira w RMF Max.

0: że to nie słoneczniki Van Gogha, ale chillują równie dobrze. Słoneczniki od Post Malone'a w RMF Max. A teraz gotowi na numerek? Szybki i szczęśliwy. W naszej urodzinowej zabawie mam dla was coś wyjątkowego. Dzisiaj 21 w kalendarzu, więc niech będzie. Oczko, oczko, 21 tysięcy jest do wygrania. I kto ma dwójkę oraz jedynkę w numerze telefonu, zgarnia teraz podwójny bonus przez najbliższe 7 minut. Każdy, kto wyśle SMS o treści MAX na 7327, ma 650 losów od ręki. A ten, kto ma dwójkę i jedynkę w telefonie, bonus ma podwojony i od razu dostaje 1300 szans na 21 tysięcy. Teraz wejdź do zabawy. Za 3,69 wystarczy SMS o treści MAX wysłać na 7327. A kto ma 2 i 1 w numerze, dostaje 1300 szans. 7327, SMS o treści MAX. RMF MAX.
1: Reklama. Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Urodziny RMF MAX. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: Oferta ważna do 23 września. Cena przed obniżką 12,99.
1: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
5: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz? Kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
8: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
9: I po reklamie.
10: To jest RMF Max.
11: Hity na maksa.
10: Poznań 93 i 5 FM.

zawsze to trzeba być czujnym. W Poznaniu jak się jeździ komunikacją miejską. Zalia w RMF Max za nami. No bo od jutra zmiany i zamieszanie. Od jutra tramwaje znikną z mostu Świętego Rocha. Awaryjne wykonanie prac pod torowiskiem jest konieczne i te zmiany będą trwać, uwaga, do odwołania. Linie 3, 8, 13 i 16 pojadą objazdem przez Strzelecką, a piątka będzie w ogóle zawieszona, więc piątka od jutra nie kursuje, jakby co. Na pocieszkę 17 będzie jeździła dwa razy częściej. Czyli, krótko mówiąc, jutro bądźcie czujni, jeżeli będziecie w drodze do pracy korzystać z poznańskich tramwajów, bo może się okazać, że jak wejdziecie i odjedziecie nie w tę stronę, poczujecie się jak w escape roomie. Problem w tym, że na końcu nie ma nagrody, chyba że za nagrodę uznać dojechanie do pracy spóźnionym.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w centrum Avenida i na mi-store.pl.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
4: Hot doga poproszę.
3: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
5: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
6: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
7: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
6: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
7: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
8: Zapraszamy!
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
11: Monika?
12: I jeszcze ja, Marta!

0: 93 i 5 FM.
1: Dziś na niebie w Poznaniu słońce będzie przeplatać się z chmurami, ale padać nie powinno. Warto się cieplej ubrać, na termometrach okolice 13-14 stopni, maksymalnie w dzień zobaczymy 16. Wiatr może być silniejszy, ciśnienie wysokie, a jakość powietrza w mieście dobra. Po zachodzie słońca, który spodziewany jest o 18.53, zobaczymy 13 stopni, a w nocy 10. Noc zapowiada się z zachmurzeniem małym, a jutro podobnie jak dziś i do 17 stopni.

adwokacka, radcy prawnego, prawna, może być notarialna albo komornicza. Każdy, którego miejscem pracy jest kancelaria, przeklina ten numer po wsze czasy. Sean Paul i Alexis Jordan w RMF Max, Got to Love Ya, ale każdy przecież choć raz pod nosem zaśpiewał ten refren jako kancelaria. I obyście, jeżeli tam nie pracujecie, omijali je szerokim łukiem i nie musieli tam zaglądać. Za to zajrzyjcie do mnie jutro. Po 9 w RMF Max będę znów z wami w byle do obiadu. Dzięki za wspólny poniedziałek. Był z wami Fiołas. Oddaję was w dobre ręce. Koniecznie zostańcie z RMF Max. Aśka Meus i Irek Jakubek. Za moment przejmują antenę. A ja mówię do jutra. Buziaki, hej!

0: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
4: Przyjechali tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
5: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
7: No ja. Właśnie otwieram firmę.
6: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
7: To tak się da?
6: No ba. Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
9: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Neva. Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
12: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
11: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
12: Uff, jest dla mnie ratunek.
11: Tak.
12: Feminost, utrzymaj kontrolę.
13: Zdrowit.
0: I po reklamie.

0: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
1: Na zegarach 12, a to czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. 15 tysięcy amerykańskich żołnierzy ma docelowo stacjonować w Polsce, mówi Stanisław Wziątek, wiceminister obrony narodowej. Kiedy możemy poznać lokalizację stałej bazy amerykańskiej w naszym kraju?
2: Jestem przekonany, że pan prezydent Trump będzie chciał zrobić wszystko, aby taka decyzja zachęcająca Polaków do głosowania na republikanów mogła zapaść przed wyborami.
3: Czyli rozumiem, że traktuje to pan trochę jako element kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych.
2: Ten element polityczny jest tylko dodatkowym uzupełnieniem.
1: Mówił w rozmowie z Piotrem Salakiem Stanisław Wziątek.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Minęła 12, a teraz o tym, co najważniejsze w mieście. Potężny huk obudził w nocy mieszkańców poznańskiego Junikowa. Około 2 godzin później odkryto, że w dachu budynku powstała metrowa dziura. Do mieszkania wpadły dachówki i fragmenty konstrukcji. Uszkodzony został też sufit. Ewakuowano 10 osób. Na miejscu pracowali strażacy, policja i żandarmeria wojskowa. Przyczyna zdarzenia pozostaje na razie nieznana. Zadzwoniła na numer 112 i poinformowała, że w 2 przylegających do siebie blokach na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu został podłożony ładunek wybuchowy. To był fałszywy alarm.
4: Policjanci wytypowali osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu i ją zatrzymali. Okazała się nią 34-letnia mieszkanka osiedla Bolesława Chrobrego. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że kobieta, decydując się na telefon na numer alarmowy, posłużyła się telefonem komórkowym pożyczonym od 77-letniej seniorki, która jest jej sąsiadką. W ten sposób chciała zmylić policjantów i utrudnić ustalenie, kto faktycznie stoi za wywołaniem fałszywego alarmu. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, przyznała się do popełnienia przestępstwa.
1: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kobieta usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu, czym spowodowała niepotrzebną reakcję służb. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Sieć książkomatów w Poznaniu może się rozrosnąć. Maszyny Biblioteki Raczyńskich, które okazały się hitem, mogą pojawić się w nowych miejscach. Gdzie? O tym teraz Przemek Wałczyński.
5: Jedną z możliwych lokalizacji jest Umultowo. Od dłuższego czasu właśnie ta część Poznania wymieniana jest jako biała plama w dostępie do książek. Nie ma tam filii biblioteki i nie ma książkomatu, ale wszystko wskazuje na to, że to się zmieni. Biblioteka Raczyńskich jest gotowa postawić tam nowe urządzenie, a szacowany termin rozpoczęcia przygotowań to pierwsze półrocze przyszłego roku. A to finanse są właśnie główną przeszkodą. Konieczne jest przyznanie dofinansowania z Urzędu Miasta. Obecnie w Poznaniu działa 11 książkomatów.
1: I na koniec tego flesza trochę sportu. W Tauron pierwszej lidze siatkówki Fort Poznań wygrał u siebie 3-1 z KPS Siedlce. Kolejny mecz w czwartek na wyjeździe z Avia Sędziszów Małopolski. I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we fleszu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam o 13:00. A teraz sprawdźmy najświeższą prognozę pogody.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, z przewagą umiarkowanego, a na termometrach 16 stopni to maks, jaki zobaczymy. Ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr w porywach będzie silniejszy. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i śmiało zrzucić to na pogodę. W nocy 10 stopni, a na niebie niewielkie zachmurzenie, a jutro podobnie jak dziś i do 17 stopni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
3: Macie nas po to, by odkrywać przed wami rzeczywistość, o której istnieniu nie mieliście zielonego pojęcia.
6: No, jesień przyszła. 2 dni za wcześnie.
3: Także na pytanie jesień, co? Ty wiesz. Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: bić z tymi, którzy już trzeciej kawy w pracy pić nie mogą. Mamy trochę energii w muzyce. Axwell i Bon przed chwilą w RMF Max.
1: I mamy też historię ku przestrodze dla wszystkich rodziców.
0: No i z gratulacjami dla pomysłowych dzieci.
1: No nie wiem. Tata się nie wylogował ze swojej karty, którą podpiął pod konto syna. Syn chciał promować swoje filmiki, wykupując do nich odpowiednią ilość reklam, no i wydał 120 tysięcy dolarów z karty ojca.
0: Ale niech się ojciec się nie denerwuj, bo jak młody zostanie influencerem, to tacie wszystko odda.
1: Z nawiązką.
0: A może sobie jeszcze taki nick zrobi, żeby tacie było miło?
1: Jaki?
0: Who's your daddy.pl 14 po południu.

0: Reklama.
1: Aha, chyba będzie padać.
2: No tak, ale ty widzisz w ogóle, na co się zanosi? To będzie deszcz nagród.
3: Woohoo! Urodziny RMF Max. Nawet 21 tysięcy złotych w finale. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 tysięcy zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
10: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Newam, osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
11: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
16: I po reklamie.

0: Dabadam, dabadam i zawsze jak jest dabadam w RMF Max, to będą jakieś dobre wiadomości.
1: Szukaliśmy takiej melodii, która brzmi jak 21 tysięcy złotych i wyobraźcie sobie, że znaleźliśmy właśnie tę kompozycję.
0: Oto ona.
1: Prawda, 21 tysięcy złotych to jest taki rodzaj brzmienia, który sprawia, że leżak rozkłada się sam, fotel w pracy odchyla się również do tyłu, a pojemnik na fusy przy ekspresie do kawy, który przed chwilą mówił opróżnij mnie, mówi spoko, już sam się opróżnię.
0: 21 dzień września w kalendarzu i 21 tysięcy złotych do wygrania tu w RMF Max.
1: A żeby było jeszcze przyjemniej, to za samo odebranie telefonu 1000. Też dobrze, prawda?
0: No i żeby było jeszcze fajniej, to mamy dla was rundę bonusową, bo lubimy wam dawać takie super okazje i dlatego teraz mnożymy każde zgłoszenie razy 500.
1: Kto lubi wykorzystywać szanse na duże pieniądze, w grę wchodzi 21 tysięcy złotych, niech teraz wysyła SMS o treści MAX na nasz szczęśliwy numer 7327.
0: Jedną taką wiadomość za 3,69 zamieniacie na 500 szans na finał.
1: MAX 7327. Do wzięcia 21 tysięcy.

0: mamy nowość od Two Colors. Prima Donna w RMF Max. 21 minut i godzina 13.
1: Nowość też jest w pogodzie, bo przyszła jesień, ale tylko na tydzień, także spokojnie.
0: A co dzisiaj na niebie? Mamy prognozy. I ogłoszenie.
2: Ogłoszenie RMF Max.
3: Tego nie da się pomylić z niczym. Tak właśnie wygląda poranek w RMF Max.
4: Jest złożony nowy wniosek o nowe święto polskie państwowe. Miałby to być Dzień Husarii.
5: Na koń!
6: Ciekawe, czy trzeba będzie jeździć wtedy konno ze skrzydłami.
5: O, tak.
7: No tak, no. A zamiast odwijania karty zakładowej trzeba będzie śpiewać Bogu Rodzice.
4: No i założyć do pracy jakiś odświętny hełm.
8: Najlepsza zabawa od samego rana.
3: Wstawaj, nie udawaj. Od poniedziałku do piątku już od 5:30.
8: Tylko w RMF Max.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
9: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
10: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
11: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
12: Raz, dwa, trzy.
11: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
9: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakie ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
17: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
18: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
17: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
18: Pan Staszek może na mnie położyć w weekend.
17: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
18: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
19: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
20: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
21: Sprawdź streaming od Kanal Plus. Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Newam, osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
22: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
23: Lidl, to się opłaca.
24: I po reklamie.

0: Lady Gaga.
1: Z tej strony modelki
2: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
3: Poznań 93 i 5 FM. Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
4: Popołudnie i późne popołudnie w Poznaniu zapowiadają się z zachmurzeniem zmiennym, z przewagą umiarkowanego, a na termometrach 16 stopni to maks, jaki zobaczymy. Ciśnienie pozostaje wysokie, a wiatr w porywach będzie silniejszy. Taka aura za oknem może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie, dlatego możemy czuć się śpiący, zmęczeni i rozdrażnieni i śmiało zrzucić to na pogodę. W nocy 10 stopni, a na niebie niewielkie zachmurzenie, a jutro podobnie jak dziś i do 17 stopni.
3: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą.

0: Tu Saint-Tropez, yeah.
1: To wam się może przydać w poniedziałek w pracy. O. Chcielibyście zobaczyć, jak wygląda naprawdę szczęśliwy człowiek?
2: Zawsze.
1: No to zobaczcie sobie zdjęcia ślubne Filipa Heizera z weekendu.
2: No faktycznie, jak chcecie zobaczyć, jak wygląda naprawdę zmęczony człowiek, to sobie zobaczcie zdjęcia z poprawin. Wszystkie ważne informacje we fleszu zostańcie. Zostańcie, te szczegóły będą za 5 minut do 13.
3: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
4: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascalu.
3: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
5: Przeceny na urodziny, a do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80% taniej, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
7: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
8: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.

0: złotych zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Halo, Kasia?
2: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
1: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
2: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: I po reklamie.

0: czwartek.
1: My name is Alex Warren.
2: Hello, this is September.
0: Cześć, tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.
4: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i prognozę pogody. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam, jest 13. Do końca listopada każdy chętny może się zapisać na bezpłatne szkolenie pod hasłem W gotowości. Tam ćwiczenia z udzielania pierwszej pomocy, zabezpieczania miejsca wypadku czy radzenie sobie w warunkach zagrożenia.
5: Tak, i teraz składam palca. A którego palca?
6: Drugiego, tak? Już jak pani wygodnie.
7: Pani musi zatamować krwotok?
5: Tak, właśnie staram się.
7: Co trzeba zrobić?
5: Najpierw muszę pięścią zatkać, potem wkładam palca, a teraz wycieram gazą ranę.
6: Super.
5: Okay.
6: I teraz zaczynamy technikę pakowania.
4: Usłyszał Michał Radkowski. Szkolenie jest jednorazowe i trwa 8 godzin. Zapisać się można przez aplikację mObywatel.
3: Słuchacie RMF Max Poznań.
4: Przed nami przedterminowe wybory na wójta gminy Rokietnica. O stanowisko walczy 6 kandydatów. Izabela Dziamska z KO, radny Ryszard Sklepik, który jest członkiem PiS, Mateusz Jarczyński z partii Razem, Arkadiusz Klapiński pełniący funkcję wójta i Adam Michta, wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz sołtys Rokietnicy Magdalena Kowalczyk, a wybory na wójta gminy Rokietnica już w niedzielę. 9 lokali użytkowych w różnych częściach Poznania do wynajęcia. ZKZL rusza z jesienną aukcją lokali dla przedsiębiorców. Najmniejszy z nich ma powierzchnię 22 metrów kwadratowych, a największy aż 173 metry kwadratowe. Które z nich są najbardziej atrakcyjne?
8: Myślę, że ciekawym miejscem jest lokal przy placu Bernardyńskim. On znajduje się na parterze w kamienicy wyremontowanej w 2024 roku. Myślę, że też z ciekawych lokalizacji to ulica Półwiejska, ulica Gwarna czy ulica Młyńska. Warunkiem uczestnictwa w aukcji jest rejestracja na stronie www.aukcjelokali.pl. Należy też wpłacić wadium do 23 września 2026 roku.
4: Mówił Łukasz Kubiak z ZKZL-u. Aukcję lokali zaplanowano na ten czwartek na godzinę 12, a szczegóły znajdziecie na ich stronie. W sezonie jesienno-zimowym z Poznania będziemy mogli polecieć do nowych destynacji w Europie, jak i na świecie. Miasto zyskuje nowe połączenia z Ławicy.
9: Już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok. Liczymy też na nasze nowości w ruchu regularnym, na połączenia linii Ryanair do Porto i do Barcelony, a już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, inauguracja nowej trasy z Poznania. Linia Wizz Air będzie łączyła Poznań ze szwajcarską Bazyleą.
4: Mówił Marcin Wesołek, rzecznik portu lotniczego Poznań-Ławica. I na koniec tego flesza, w niedzielę nad Jeziorem Maltańskim odbędzie się bieg motyli. Do pokonania będzie trasa ponad 5 kilometrów, a dla najmłodszych przygotowano bieg motylków na dystansie 100 i 200 metrów. Szczegóły znajdziecie na stronie Hospicjum Palium.
3: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
4: 16 stopni to maks, jaki widzimy na termometrach w Poznaniu, a na niebie i słońce, i chmury, i według synoptyków możliwe są niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr jest silny, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście dobra. W nocy 10 stopni, padać nie powinno, a na niebie niewielkie zachmurzenie. A jutro od rana sporo słońca i trochę chmur, a na termometrach maksymalnie 17 stopni. Podobnie będzie w środę.
3: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
10: Jak połączymy siły, to razem na pewno damy radę przekonać lato, żeby zostało z nami trochę dłużej.
11: Przekonajcie lato, żeby się jeszcze nie wyprowadzało z Polski. Nagrajcie w tym temacie głosóweczkę. Instagram, Messenger, RMF Max aktywne.
10: Apeluje Asia Meus, Irek Jakubek, tu RMF Max.

0: zostało z nami trochę dłużej.
1: Dzisiaj ja jestem latem, bo się zgodziłam się być dzisiaj latem, więc pani przekonajcie lato, żeby zostało, jeszcze nie ustępowało miejsca jesieni.
0: Drogie lato, ja obiecuję, że kupię sobie coś do chodzenia tylko w słoneczne dni. Do chodzenia tylko w lato.
1: Dobra, ale pod warunkiem, że ja też sobie kupię.
0: Powiedziała lato. Przekonujcie lato, żeby zostało z nami na trochę dłużej. Głosóweczki na Messengerze RMF Max czynne właśnie w tej sprawie. Czy są nagrody?

0: Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Mon.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Neva, osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
9: Jeśli usłyszysz ten dźwięk,
10: AI,
9: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
11: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: I po reklamie.

0: Kasia.
1: Jestem Radek, a to moja ekipa.
2: Hey, this is Calvin Harris.
3: Cześć, tu Daria Zawiałow.
4: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93,5 FM.

0: Same wasze ulubione duety dzisiaj w RMF Max. Pitbull, Christina Aguilera, Asia, Irek. No wszystko się zgadza w poniedziałek.
1: Wiadomo, dzisiaj przekonujecie Lato, żeby zostało na trochę dłużej. W roli Lata...
0: ja.
2: Hej Lato, hej Słoneczko. Na wstępie chciałem przeprosić, bo trochę mnie poniosło.
0: Słusznie,
1: Słoneczko do Asi.
2: Obiecuję, że jeżeli zostanie z nami, to się to nie powtórzy, bo ostatniej nocy jak strzeliłaś focha, no to trochę zimno było i niestety, ale musiałem założyć te skarpetki, bo ale obiecuję, zostanie z nami na dłużej, to już tego nie założę.
1: No, skarpetki w czasie lata do snu to jest niewaga, która braku piżamki wymaga.
0: Brak piżamy i skarpetki? Jeszcze gorzej.
1: Lato tego, jak słyszeliście panowie, Lato tego nie znosi.

0: Margaret śpiewa w RMF Max, ekipa Maxa w pracy słuchając, zadowolona, tańczy, a tu proszę Państwa, pierwszy śnieg tego lata właśnie teraz pada na Kasprowym Wierchu.
1: No i całe szczęście, że pada, mało brakowało, aby śnieg w lato nie zdążył.
0: No, to prawda, śnieg jesienią na Kasprowym nikogo nie dziwi, a właśnie. Prognozy pogody zaskoczą. Zostańcie na szczegóły, będą za chwilę w RMF Max.
2: Reklama. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem, jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
5: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
8: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
3: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
1: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
2: Hey, I'm Ed Sheeran.
3: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Sprawdzisz?
7: Sprawdź.
6: Sprawdź.
7: Pogoda w RMF Max.
8: 16 stopni to maks, jaki widzimy na termometrach w Poznaniu, a na niebie i słońce, i chmury, i według synoptyków możliwe są niewielkie przelotne opady deszczu. Wiatr jest silny, a ciśnienie wysokie i takie pozostanie. Jakość powietrza w mieście dobra. W nocy 10 stopni, padać nie powinno, a na niebie niewielkie zachmurzenie. A jutro od rana sporo słońca i trochę chmur, a na termometrach maksymalnie 17 stopni. Podobnie będzie w środę.
5: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Najlepsze, co wam się mogło przydarzyć 10 minut przed 14, to SOMP w głośnikach RMF Max.
1: Wow, jak widzicie, ktoś tu lubi SOMP-a. 9 minut i 14 będzie informacyjny flash i wszystkie ważne informacje, żebyście za długo nie musieli w innych sprawach klikać. Odklikaliśmy listę najpopularniejszych stron dzisiaj w internetach.
0: Znaczy jest jedna, grzyby.pl. To jest w ogóle super serwis, naprawdę, fascynujące.
1: To jest taka mapa, wam pokazuje, gdzie występują grzyby. Najodważniejsi sprawdzają, czy nie przypadkiem u kogoś w domu. Jest taki bardzo popularny gatunek, to się nazywa stary grzyb. A to się czuje, jak się okaże na tej mapie, że stary grzyb występuje gdzieś koło waszego adresu. Alan Walker, Ewa Max, Fade. Tak, żeby popołudnie poniedziałkowe w pracy było choć odrobinę

0: Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Newa, osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. Pana krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
8: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę.

0: kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Firma Danwood S.A. zatrudni glazurników do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
2: I po reklamie.

0: Czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań o 14. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Jeszcze do jutra w całej Polsce będzie trwała akcja RoadPol, czyli Dni Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Kierowcy muszą się spodziewać wzmożonych kontroli trzeźwości czy prędkości. Policja prowadzi także działania edukacyjne.
1: Te statystyki niestety pokazują, że pomimo wypadków drogowych jest mniej, więcej osób zginęło na naszych drogach. Te statystyki tak naprawdę są smutne. My robimy wszystko, by poprawić to bezpieczeństwo na drodze, no ale nikt tak nie zadba o siebie jak my sami. Apelujemy przede wszystkim do kierujących, do uczestników ruchu drogowego, do pieszych, do rowerzystów, do kierujących jednośladami, by zachowywali się bezpiecznie na drodze.
0: Mówiła komisarz Małgorzata Michaś z Wielkopolskiej Policji.
2: To jest RMF Max Poznań.
0: Minęła 14, a teraz w pigułce o tym, co w Poznaniu. Jutro autobusami, tramwajami i pociągami pojedziemy za darmo. To z okazji Europejskiego Dnia Bez Samochodu. Wystarczy, że pokażecie ważny dowód rejestracyjny. Jeden dokument uprawnia do darmowego przejazdu jednej osoby. Bez opłat podróżować będzie można także pociągami Kolei Wielkopolskich w regionie. Natomiast Polregio przygotowało 25% zniżkę na bilety jednorazowe. Leśnicy wzmacniają kontrolę w lasach. W ramach ogólnopolskiej akcji Jesień 26 sprawdzają, czy odwiedzający stosują się do przepisów. Szczególną uwagę zwracają na miejsca, w których grzybiarze zostawiają samochody. Kontrole obejmują jednak znacznie więcej obszarów.
3: Kolejnym powtarzającym się problemem jest zaśmiecanie terenów leśnych. Co roku z terenu Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych wywozimy śmieci o objętości 65 tysięcy takich przydomowych kubów. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta wielkości Leszna zostawił nam właśnie taką stertę, niestety. Kosztuje nas to około 3 milionów złotych, a te środki naprawdę mogłyby być przeznaczone na przykład na infrastrukturę turystyczną.
0: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, a akcja będzie prowadzona do 18 października. Poznań zajął drugie miejsce w rywalizacji o tytuł rowerowej stolicy Polski. W osiągnięciu tego wyniku swój udział mieli także uczniowie poznańskich szkół. Które placówki w tym roku najaktywniej włączyły się do rowerowej rywalizacji? To sprawdził Przemek Wałczyński.
4: W czerwcowej rywalizacji udział wzięły 43 poznańskie szkoły i blisko 1700 osób, które łącznie przejechały prawie 300 tysięcy kilometrów i to ponad 100 tysięcy kilometrów więcej niż rok temu. Młodzi rowerzyści stanowili 1/5 wszystkich uczestników, a poznańskie szkoły zajęły aż 5 z 6 pierwszych miejsc w klasyfikacji grupowej, a najwięcej kilometrów, ponad 45 tysięcy, wykręciła szkoła podstawowa numer 46. Wszystkie najlepsze placówki dostały od miasta bony na sprzęt sportowy. Łącznie na nagrody przygotowano 21 tysięcy złotych.
0: I to wszystko, co przygotowaliśmy dla Was we Flashu RMF Max w tej godzinie. Na kolejny zapraszam już o 15:00. A teraz sprawdźmy prognozę pogody.
2: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
0: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni zostały 2 dni, a pogoda oprócz silniejszego wiatru całkiem przyjemna w Poznaniu. Dziś do wieczora możemy liczyć na słońce i chmury, a na termometrach maksymalnie na 16 stopni, więc warto się cieplej ubrać. Ciśnienie do końca dnia będzie wysokie, a jakość powietrza dobra. W nocy słupki rtęci spadną do 10 kreski, a na niebie synoptycy prognozują małe zachmurzenie. Padać nie powinno, a jutro dużo słońca i do 17 stopni, ale nadal będzie mocniej wiać.
2: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: No i to było duże zaskoczenie, ale słuchając RMF Max jesteście na bieżąco i teraz już wiadomo, że RoadPol. Mhm. RoadPol to nie jest firma, która buduje drogi gdzieś w Polsce, taki RoadPol. RoadPol to jest powód, dla którego szkieły jadą dzisiaj. Dzisiaj zwłaszcza w wymiarze drogowym. Uważajcie, policji trochę więcej na trasach.

0: miało być na zawsze, i lato, i słońce, i gorąco, no i wyszło jak zwykle.
1: Dlatego dzisiaj wszystkimi możliwymi sposobami, a zwłaszcza głosówkami, spróbujecie zatrzymać lato. Latem jest nasza Asia.
2: Zostań z nami lato, a ja cię przytulę za to.
1: Lato, przypominam, że spotykała się kiedyś z takim draniem, który oczekiwał czegoś w zamian za przytulanie. Także lato już się ani nie dało namówić.
3: Lato, czekaj jeszcze, bo gdy jesień nadchodzi, to mam dreszcze.
0: O,
1: fajne, co? No. No ja też miałam dreszcze, zwłaszcza jak Kasia robiła tak. O, yeah. To jest ciąg dalszej piosenki. Oj, wymasuj mnie, Romanie. 14 po 14.

0: Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
0: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
5: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
4: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Głodni emocji, żądli pieniędzy, dobry tak. Chwale.
7: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
8: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
7: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
9: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Extra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
16: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
17: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
18: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Już jutro w KFC!
19: I po reklamie.

0: Marek.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Poznań 93 i 5 FM.

0: Dobra energia od Oskara Cymsa. Świetne pieniądze od RMF Max.
1: I teraz uwaga, bo będą się działy ważne rzeczy.
0: Teraz macie super okazję. Każde zgłoszenie do naszej zabawy, w której główna nagroda to 21 tysięcy złotych. Każde zgłoszenie, które wysyłacie teraz, to 600 dodatkowych losów w grze o 21 tysięcy.
1: A jest jeszcze lepiej, bo dzisiaj mamy 21 dzień września. W puli 21 tysięcy złotych. No to szczęśliwe liczby dzisiaj to...
0: 2 i 1.
1: Albo 1 i 2. Jak macie 2 i 1 albo 1 i 2 w swoim numerze telefonu, to macie 1200 szans na finał.
0: Kto chce zagrać i wygrać za samo odebranie telefonu 1000 zł, a w finale 21 tysięcy złotych, to nasza nagroda główna. Niech teraz wysyła SMS o treści MAX na numer 7327.
1: 3,69 za jedną wiadomość, a jeżeli macie w swoim numerze telefonu 1 i 2, to macie 1200 szans.
0: RMF MAX 7327.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Graba wie, co mówi na temat hitów.
2: Czy w lasach są jeszcze grzyby? Chyba tak i to jest numer, który też zabrałbym na wycieczkę do lasu, na ćwiczenia i na imprezę obowiązkowo. Nowość w RMF Max, wraca DJ DOD i Easy Bizu w numerze Careful.
1: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
3: Reklama. Wygenerowano z AI.

0: zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
2: Profilaktyka! Podaj dalej!
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
7: Ciesz się wygodą i oszczędnościami z Wideotollingu, systemu płatności elektronicznych na autostradzie A2. To proste jak droga przed tobą. Zarejestruj auto w aplikacji lub aktywuj usługę na karcie paliwowej. Na bramkach szukaj pasa z ikoną kamery. Podjeżdżasz, kamera czyta tablicę i już. Bez czekania, bez szukania portfela, za to z rabatem na każdej bramce między Poznaniem a Koninem. Listę obsługiwanych aplikacji i kart paliwowych znajdziesz na stronie Autostrady Wielkopolskiej. Wideotolling. Oszczędzasz czas i pieniądze.
8: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Neva. Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
9: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Poznań 93 i 5 FM.
6: Będzie ładnie?
5: Za chwilę pogoda w RMF Max.
7: A wiecie, że do kalendarzowej jesieni zostały dwa dni, a pogoda oprócz silniejszego wiatru całkiem przyjemna w Poznaniu. Dziś do wieczora możemy liczyć na słońce i chmury, a na termometrach maksymalnie na 16 stopni, więc warto się cieplej ubrać. Ciśnienie do końca dnia będzie wysokie, a jakość powietrza dobra. W nocy słupki rtęci spadną do 10 kreski, a na niebie synoptycy prognozują małe zachmurzenie, padać nie powinno, a jutro dużo słońca i do 17 stopni, ale nadal będzie mocniej wiać.
5: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: ściskamy wszystkich tych posiadaczy imion niewymienionych przez Pitbulla. Hotel Room Service w RMF Max za 4 minuty 15.
1: A w temacie imion jest nowy trend, nazywa się to name maxing. Łączysz sobie dwie części z różnych imion, tworząc imię, którego jeszcze nie ma.
0: Asia, Irek.
1: Albo Irasia.
0: Irasia, czyli Asia i Irek. Za chwilę u nas Justrek.
1: Albo Piotyna, czyli Piotrek i Justyna.
0: Bawcie się dobrze, to będzie super popołudnie z RMF Max.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Budujesz lub modernizujesz dom? Inwestujesz masę pieniędzy w efektywne źródła ciepła i skuteczną termoizolację? Nie zapomnij o szczelnych i stylowych oknach. Postaw na polskie okna PCV Bros spod poznańskiej fabryki w Buku. Okna PCV Bros to nowoczesne i niezawodne profile Salamander. Doskonałe właściwości termo- i dźwiękoizolacyjne. Jakość i spokój na lata w doskonałych cenach. Poznaj okna Bros z Buku na bros.poznań.pl.
6: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 się nie kosztuje.
7: A w Brykomanie sprawdzałeś?
6: No nie, ale...
7: Ale co?
6: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
7: A to zobacz ten.
6: No rzeczywiście.
8: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Neva. Osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
11: Masz talent plastyczny? Tworzysz obrazy, szkice, rysunki? Zapraszamy uczniów szkół średnich z całej Polski do zaprezentowania swojej twórczości.
12: Nagrodą główną jest roczny kurs przygotowawczy na studia na Wydziale Architektury Wnętrz ASP.
11: Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.
12: Nabór trwa do 12 października. Wszystkie szczegóły znajdują się na stronie www.pckiszy.pl w zakładce Projekty.
13: Zapraszamy!
14: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
15: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: Czas na flash, flash sportowy i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, zapraszam, jest 15. Nie opadły jeszcze emocje po serialowej Lalce, a już 30 września w kinach jej filmowa wersja. Tu w roli Stanisława Wokulskiego zobaczymy Marcina Dorocińskiego. Jak jednym słowem opisać tę produkcję? O tym Katarzyna Sobiechowska-Szuchta.
2: Rozmach albo elegancja. On jest dość wierny powieści Prusa. Plus aktorstwo wysokiej klasy, piękne wnętrza i kostiumy. Wokulski Dorocińskiego jest i silny, i bezradny. A filmowa wersja jest opowieścią głównie o niespełnionej miłości. Film trwa prawie 3 godziny, bo wątków, gwiazd w obsadzie jest bardzo, bardzo dużo i zdarza się, że ta opowieść po prostu gubi rytm. Ale to jest zdecydowanie film na duży ekran i zaproszenie do świata Prusa.
1: Przypomnijmy, premiera 30 września.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Minęła 15, a to dobra pora, by zajrzeć na poznańskie ulice. W większym towarzystwie jedziemy już Lutycką do Sytkowskiej z obu stron. Zwalniamy też na Niestachowskiej i Wawrzyńca, miejscami na Lechickiej i Bałtyckiej. Aut przybywa na Hetmańskiej, Głogowskiej, Jana Pawła II i Królowej Jadwigi. Kierowcy, uważajcie, spokojnej i bezpiecznej drogi. W związku z budową Centrum Napraw Lokomotyw w pobliżu Poznania powstanie kilkadziesiąt nowych miejsc pracy. Inwestycje zapowiedział niedawno jeden z największych przewoźników kolejowych. Szczegóły zna nasz reporter.
3: W Gądkach ma powstać centrum serwisowe Siemens Mobility. Firma zainwestuje tam ponad 100 milionów złotych, a nowe centrum ma obsługiwać pojazdy nie tylko z Polski, ale także z Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa ma ruszyć pod koniec tego roku, a na koniec przyszłego zakład powinien już działać. Jego możliwości pozwolą na serwisowanie jednocześnie 7 lokomotyw. W ramach inwestycji powstanie 5 kilometrów nowych torów, a pracę znajdzie tam początkowo 50 osób. Ta liczba ma rosnąć w kolejnych miesiącach.
1: To był Przemek Wałczyński. 50 skrzypków z całego świata zagra w Poznaniu. Będą rywalizować o główną nagrodę podczas międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Poznaliśmy szczegóły tegorocznej edycji imprezy.
4: Do udziału w tegorocznym konkursie jury zakwalifikowało 50 młodych skrzypków i skrzypaczek. Otrzymaliśmy ponad 250 zgłoszeń z 36 krajów i 4 kontynentów. Z udziału w konkursie zrezygnowała jedna uczestniczka, Hyeonjae Lim. Zgodnie z regulaminem jej miejsce zajął kandydat kolejny z listy rezerwowej, czyli Jakub Staszel. Tym samym liczba uczestników pozostaje bez zmian i w Poznaniu w październiku usłyszymy 50 skrzypków.
1: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. Przesłuchania rozpoczną się 8 października. Wśród 50 uczestników jest 6 Polaków. I na koniec tego flesza, do końca września można zgłaszać kandydatów do drugiej edycji konkursu Poznańscy Koordynatorzy Wolontariatu. To okazja, by docenić osoby, które organizują i wspierają działania na rzecz innych. Zgłoszenia przyjmowane są online, a szczegóły znajdziecie na stronie miasta.

0: To flash sportowy RMF Max. Dziś oficjalnie rozpoczyna się zgrupowanie polskiej reprezentacji piłkarskiej przed meczami w Lidze Narodów. Będzie wyjątkowo długie, bo potrwa aż do 6 października.
1: Kadra w tym czasie rozegra aż 4 mecze Ligi Narodów. Powołani zawodnicy w hotelu w Warszawie mają pojawić się dziś do 18.
0: To Wojciech Marczyk. Pierwszy mecz w piątek z Bośnią i Hercegowiną. Na pewno nie zagra w nim kontuzjowany bramkarz Kamil Grabara, którego w piątkowym starciu może zastąpić Marcin Bułka. Natomiast jutro nasi siatkarze w Sofii zmierzą się z Niemcami w ćwierćfinale Mistrzostw Europy. Piłkarska Legia Warszawa częściowo sprzedana. Właścicielem 40% akcji został Michael Gorzyński, biznesmen z USA o polskich korzeniach. Większościowym udziałowcem pozostaje Dariusz Mioruski.

0: Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się i słońca, i chmur, a na termometrach 16 stopni. To maks, jaki zobaczymy. Wychodząc z domu warto się cieplej ubrać. Wiatr w porywach miejscami jest dość silny. Ciśnienie pozostaje wysokie, a jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy na termometrach 10 stopni, a niebo może być częściowo zachmurzone, ale padać nie będzie. A jutro sporo słońca i do 17 stopni. Podobnie będzie w środę.
1: W tej chwili Max nadaje hit.
2: No i jesteśmy, 4 minuty po godzinie 15, tu kanał nadawczy w RMF Max.
3: Ale mu się oczka świecą. Piotrek Świderski po raz pierwszy o tej godzinie w radiu, Justyna Borycka też z wami. No i ten duet w ogóle dziś po raz pierwszy, więc piękny poniedziałek przed nami.
2: Siema.

0: przyciąga do głośnika Bounce'a z Norwegii Magnetic w RMF Max na 11 minut po godzinie 15.
1: Ja cały czas się tak czuję dzisiaj trochę dziwnie jednak. Pierwszy raz jesteśmy w tym składzie w studiu RMF Max, ja i Piotrek. No i tak zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest w ogóle w tym dorosłym życiu, że tak trudno jest czasem kogoś poznać, no albo właśnie, nawiązać jakąś fajną relację.
0: Się.
1: My się teraz poznajemy antenowo, a może z wam z kimś ostatnio kliknęło.
0: Bardzo byśmy się chcieli dowiedzieć, także dajcie nam znać na Messengerze RMF Max, nagrajcie najlepiej głosówkę, no i zobaczymy, co tam ciekawego u was słychać obecnie.
1: Tak jest, pochwalcie się nowymi znajomościami, tym, co dobrego u was. Max.

0: Ale ta wersja z Matą buja niesamowicie. Ring my bell w RMF Max na prawie 20 minut po godzinie 15 tu kanał nadawczy.
1: To się wszystko zgadza. Dzisiaj też z informacji dla jednych dobrych, dla innych być może niepokojących rozpoczyna się zgrupowanie reprezentacji Polski, podczas którego rozegramy 4 spotkania w ramach Ligi Narodów. Na początek dwukrotnie z Bośnią i Hercegowiną, a potem raz jeszcze ze Szwecją i z Rumunią.
0: Czyli co, najpierw gramy z Bośnią, a potem z Hercegowiną?
1: Tak. Powiem szczerze, gdyby nawet się rozdzieliła ta Bośnia i Hercegowina na dwa zespoły, to i tak mogłoby być ciężko.
0: Oj tak.
2: Reklama. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvita Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
15: I po reklamie.

0: Galaxy to Kungs w RMF Max i bardzo dobrze to brzmi w piątek o tej porze, w pół do czwartej, a dobre rzeczy się dzieją w Małopolsce.
1: Dobre wiadomości, bo słuchajcie, padł nowy rekord na kaucjomatach. Paweł May z Małopolski, znany również w necie jako Bosy Biegacz. Zebrał ponad 11 tysięcy puszek i butelek, no i wrzucał je prawie 10 godzin, a kasę z tego przeznaczy na 18 piłek dla szkoły, miejscowej OSP, miejscowa OSP dostanie 600, a koło gospodyń 300.
0: Wow, czyli gość po prostu spędził tyle czasu wrzucając, zbierał najpierw, potem jeszcze wrzucał te puszki i nic z tego dla siebie nie weźmie. No to wiecie, naprawdę, nie każdy bohater nosi pelerynę, ale okazuje się, że ten nawet butów nie nosi. To jeszcze większy szacun.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Post Malone tutaj troszkę sobie smęci w RMF Max, ale słuchajcie, trzeba trochę energii dorzucić do poniedziałku, bo uwaga, dzisiaj szczęśliwy dzień, 21 września, mamy oczko. Oczko, czyli
1: 21 tysięcy złotych w naszej urodzinowej zabawie. A za samo odebranie telefonu już dostajecie tysiaka.
0: Tak jest, więc to jest ten moment. Max, ślecie na 7327 za 369. Jest szansa, że zadzwonimy i dzisiaj, i w piątek, bo jedno zgłoszenie to szansa na dwa finały. Więc Max, ślemy teraz na 7327 21 tysięcy złotych do zgarnięcia. No i tysiak za samo odebranie telefonu. To brzmi dobrze.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły. www.ztmpoznan.pl.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Firma Dunwood S.A. zatrudni stolarzy budowlanych dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami 85 730 0000.
6: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Neva, osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
7: I po reklamie.

Do wieczora na niebie w Poznaniu możemy spodziewać się i słońca, i chmur, a na termometrach 16 stopni. To maks, jaki zobaczymy. Wychodząc z domu warto się cieplej ubrać. Wiatr w porywach miejscami jest dość silny. Ciśnienie pozostaje wysokie, a jakość powietrza w mieście jest dobra. W nocy na termometrach 10 stopni, a niebo może być częściowo zachmurzone, ale padać nie będzie. A jutro sporo słońca i do 17 stopni. Podobnie będzie w środę.

0: Niby dziadek, ale ciągle w formie. Mr. Eminem, The Real Slim Shady na za 10:15 w RMF Max.
1: To się zgadza. Myślę też, że Eminem pojawi się znów, jak co roku, na wielu podsumowaniach Spotify Rapty. A co ty tam masz, bo pokaż, co już widzę. A,
0: takie kołysanki dla niemowląt.
1: Kołysanki dla niemowląt, tak. Zobaczyłam kątem oka i dlatego postanowiłam ci powiedzieć, dobrą nowinę przekazać, Piotrek, bo Spotify się wreszcie zabrał za rodziców, tak? I będzie można usunąć ze swojego podsumowania rocznego muzykę dla dzieci.
0: Czyli co, zostaną tylko te baby sharki, które sam przesłuchałem?
1: Mhm.
2: Od świtu do świtu.
1: No może jeszcze Mrozu też tam wpadnie. To Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95. A teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl, to się opłaca.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
9: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
8: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
9: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
8: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
9: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
10: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33, RRSO 0%.
12: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu, ulica Wrzesińska 174.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
13: Marzenia znacznie łatwiej realizować z Bankiem Pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
15: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
16: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Studio RMF Max Poznań na zegarach 16. To czas na flash i prognozę pogody. Zapraszam, Paulina Gołąb. Pierwszy etap wykupów nieruchomości przez Skarb Państwa na zagrożonych terenach właśnie dobiegł końca. Powodzianie, którzy zgodzili się na dobrowolne wywłaszczenia, mogą już zaczynać życie w nowym miejscu.
2: Wody Polskie wykupiły 106 zagrożonych nieruchomości, a pieniądze są już na koncie poszkodowanych. Otrzymali średnio 1,5 miliona złotych za sprzedaż swoich domów. Ostatnie akty notarialne zostały podpisane przez mieszkańców Chełmońskiego w Kłodzku, którzy od 2 lat mieszkają w lokalach zastępczych lub u rodziny.
1: Tyle Martyna Czerwińska.
0: To jest RMF Max Poznań.
1: Może być głośno w okolicach poznańskich Krzesin. Od jutra do czwartku wojsko zaplanowało ćwiczenia, w których wykorzystane zostaną środki pirotechniczne. Mieszkańcy południowych dzielnic Poznania oraz gminy Kórnik mogą usłyszeć strzały i eksplozje, a także zauważyć na drogach więcej wojskowych pojazdów. Żołnierze podkreślają, że są to planowane działania szkoleniowe. Jednocześnie proszą, by nie fotografować wojskowych kolumn i nie udostępniać w internecie informacji o trasach ani miejscach przemieszczania się żołnierzy. W Poznaniu może przybyć książkomatów. Urządzenia Biblioteki Raczyńskich cieszą się dużą popularnością, dlatego planowane jest ustawienie kolejnych maszyn w nowych lokalizacjach. Gdzie dokładnie staną, to sprawdził Przemek Wałczyński.
3: Jedną z możliwych lokalizacji jest Umultowo. Od dłuższego czasu właśnie ta część Poznania wymieniana jest jako biała plama w dostępie do książek. Nie ma tam filii biblioteki i nie ma książkomatu, ale wszystko wskazuje na to, że to się zmieni. Biblioteka Raczyńskich jest gotowa postawić tam nowe urządzenie, a szacowany termin rozpoczęcia przygotowań to pierwsze półrocze przyszłego roku. A to finanse są właśnie główną przeszkodą. Konieczne jest przyznanie dofinansowania z Urzędu Miasta. Obecnie w Poznaniu działa 11 książkomatów.
1: Liście na chodnikach mogą oznaczać dodatkową pracę, ale poznaniacy nie muszą sprzątać ich sami. Zarząd Dróg Miejskich rozpoczął akcję Liść. Właściciele i administratorzy posesji mogą bezpłatnie zamówić worki, a po ich napełnieniu ZDM je odbierze. Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie i mailowo. I na koniec Poznań przygotowuje się do jubileuszowej 20. edycji festiwalu Animator. Do zdobycia są nagrody warte ponad 100 tysięcy złotych.
4: Organizatorzy czekają na animowane produkcje krótko- i pełnometrażowe oraz filmy i seriale powstałe w latach 2025-2027. Szczególne znaczenie ma udział tych krótkometrażowych, bo zwycięzca otrzyma Złotego Pegaza, a wygrana może otworzyć drogę do ubiegania się o nominację do Oscara w kategorii najlepszego krótkometrażowego filmu animowanego. Wybrane tytuły zostaną pokazane festiwalowej publiczności i ocenione przez jury podczas przyszłorocznej edycji wydarzenia. A jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator odbędzie się w Poznaniu od 3 do 11 lipca 2027 roku.
1: Informowała Renata Pasiut. Nabór potrwa do 12 stycznia.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się bez większych pogodowych rewolucji. Słońce przeplatać się będzie z chmurami, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany, w porywach silny. Jutro na niebie sporo słońca i trochę chmur, a termometry pokażą 17 kresek, ale może jeszcze miejscami mocniej wiać. W środę podobnie, a w czwartek zdecydowanie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W czwartek na termometrach 14 kresek.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: Hity na ma. No i cyk, poniedziałki mają to do siebie, że zawsze szybko lecą, prawie, o, już 5 minut po 16, a tutaj Borycka i Świderski.
6: Jesteśmy z powrotem, siemaneczko, cześć. A teraz już Tobi Remeo, polatamy wysoko, fly high w RMF Max.

0: I ludzie to kupują, słuchajcie.
1: Niemożliwe. Chleb żytni za 60 dolarów. Przecież to możesz sobie w domu zrobić za 3 dychy.
0: A oni robią
1: nie,
0: to
1: gdzie za 3 dychy?
0: Za 3 złote.
1: 3 złote.
0: Oni to robią za 230 złotych.
1: No właśnie, słuchajcie, tutaj się pojawia pytanie, czy są jakieś rzeczy, na których wy oszczędzacie i robicie sami, zamiast po prostu zlecać je komuś. Może na przykład paznokcie. Ja na przykład już sama robię paznokcie, nie chodzę do manikurzystki.
0: Ja czy coś robię sam?
1: Pickę?
0: No,
1: w domu?
0: Potrafiłbym zrobić, tak.
1: Jest picka? No tak. Widzisz, a na przykład mechanik? Jakiś auto?
0: Nie. Nie.
1: No, za wysokie progi.
0: Dwie lewe ręce.
1: Rozumiem. No dobra, no słuchajcie, jakoś to trzeba kombinować. Jak wy kombinujecie? Dajcie znać Messenger RMF Max. Czekamy na wasze głosówki. Co robicie sami, zamiast komuś płacić? Dajcie znać, a my gramy. Another Ultra to Talk to You w RMF Max. RMF Max.

0: Ale to płynie. Armin van Buuren, Everlasting w RMF Max na 20 minut po godzinie 16.
1: Dostaliśmy wiadomość od Agi na Messengerze, która pisze, że robi lody truskawkowe sama.
0: Wow.
1: Że tak już podrożały, że to nie ma sensu po prostu chodzić z dziećmi na lody, więc robi, ma specjalną maszynę do tego. Super.
0: Aż mi smaka narobiła.
1: Kolejna rzecz, którą będziemy chcieli kupić się za chwilę. Dajcie znać, co robicie sami, żeby komuś innemu nie płacić. Messenger RMF Max. Czekamy na głosówki.
2: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
7: To auto wciąż tu stoi?
8: Nie, ono już tu mieszka. Nie jeździ, nie wygląda, tylko zajmuje miejsce.
7: Jeżeli twój samochód od miesięcy zajmuje tylko miejsce, czas zadzwonić. Kapral Car 515 111 111.
9: 515 111 111.
7: Legalna stacja demontażu Kapral Car. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. Kapral Car 515 111 111.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Kierowco, a może jutro bez auta?
14: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
15: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
16: Kupuj Best Bad w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: I po reklamie.

0: Dua Lipa.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Klao.
0: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
0: Poznań 93 i 5 FM.

0: Ale ten gość potrafi zrobić klimacik. Somewhere my body isn't ready na 32 minuty po godzinie 16 w RMF Max. A tak w ogóle to dziś ogłoszono, że w przyszłym roku Somber pojawi się na tym dużym festiwalu w Gdyni.
1: Fajnie. Czyli już można sobie robić powoli wakacyjne plany. A jak myślicie, że ci młodzi to tylko nic nie robią, a pieniądze na festiwalach wydają i w telefonach siedzą, to właśnie mi się wyświetliło, że najnowsze badania pokazują, zetki nie tylko więcej czytają, ale teraz też częściej wybierają biblioteki jako miejsca spędzania wolnego czasu.
0: Chyba dlatego, że biblioteka jest jeszcze za free i tam nie trzeba mieć subskrypcji.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Fajne, co nie?
1: Bardzo.
0: Ale Niesza, zamówicie, już wam mówię, co to jest. Lost Frequencies i Mary Fraes, Paradise of RMF Max.
1: Mamy nowości, jakbyście jeszcze nie słyszeli, a jeśli nie słyszeliście, że dziś za 1000 złotych dajemy za odebranie telefonu, to jest ten moment, żeby dać głośniej radio. To się zgadza. Tysiak za samo odebranie telefonu.
0: Ale
1: jak
0: może
1: teraz...
0: być też 21 tysięcy.
1: Tak jest. Jak z nami zagra rzeczywiście w urodzinowym deszczu nagród. Ale żeby to się wydarzyło, to trzeba się teraz zgłosić. SMS z hasłem Max wysyłaj na 7327. Za 3,69. Teraz jeszcze runda bonusowa. 600 razy.
0: Wow,
1: mnożymy.
0: Taka okazja.
1: Ostatnia już, bo za chwilę głosowanie
0: tylko
1: się kończy.
0: Tylko musicie wysłać teraz. Max na 7327.
2: Reklama. Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
3: Czy powinienem studiować?
4: Powinieneś.
3: Logistykę?
4: No może.
3: Czy może zarządzanie?
4: Też.
3: Ale co mam wybrać?
4: Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym.
3: Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
5: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
6: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
8: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
9: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
10: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
12: I po reklamie.

Późne popołudnie i wieczór w Poznaniu zapowiadają się bez większych pogodowych rewolucji. Słońce przeplatać się będzie z chmurami, a na termometrach od 14 do 16 stopni. Ciśnienie jest wysokie, a wiatr umiarkowany, w porywach silny. Jutro na niebie sporo słońca i trochę chmur, a termometry pokażą 17 kresek, ale może jeszcze miejscami mocniej wiać. W środę podobnie, a w czwartek zdecydowanie więcej chmur i przelotne opady deszczu. W czwartek na termometrach 14 kresek. Thank you.

0: Są numery, które po prostu się nie starzeją. Luckily I Follow Rivers na 11 minut do godziny 17 w RMF Max. A tak przy okazji, to dzisiaj kończy się głosowanie na Marię Skłodowską-Curie, która może wkrótce pojawić się na nowym banknocie 20 euro. Jak nie wygra, to będzie jakiś europejski krajobraz albo ptaszysko jakieś.
1: Naprawdę?
0: Inne.
1: Tak. Ej, to wyobraźcie sobie, macie zły poniedziałek. Może nawet zły miesiąc albo zły rok. Ale zawsze mogliście być Marią Skłodowską-Curie, która dostała Nobla. A i tak może przegrać z Krzakiem.
2: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.

0: Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Jak zakupy nie tylko na Allegro.

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro. Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.

0: ryzykować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
4: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
3: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: I po reklamie.

0: Poznań 93 i 5 FM.
1: I już 17. To czas na flash i prognozę pogody w RMF Max Poznań. Zapraszam, Paulina Gołąb. Mamy popołudnie, ale ta informacja na pewno przyda się wielu rodzicom. Co przygotować dziecku do szkoły na śniadanie, żeby było zdrowo, smacznie, różnorodnie i żeby wszystko rzeczywiście zostało zjedzone? Skomponowanie dobrego drugiego śniadania wcale nie musi być trudne, przekonuje gastrolog dziecięca dr Katarzyna Przybyszewska.
2: Po pierwsze, składnik najważniejszy, czyli źródło energii na cały dzień. Pełnoziarniste pieczywo, tortilla albo płatki owsiane. Składnik numer dwa, czyli porcja białka. Może być jajko, twarożek, wędlina i jogurt naturalny. Składnik numer trzy, owoc lub warzywo, ale takie, które dziecko naprawdę lubi.
1: A do picia najlepiej woda, dodaje pani doktor.
0: Słuchacie RMF Max Poznań.
1: Rodzice, którzy szukają żłobka dla swojego dziecka, mogą zajrzeć do miejskich placówek od kuchni. Od jutra do 5 października w poznańskich żłobkach odbędą się dni otwarte. Spotkania zaplanowano popołudniami od godziny 18. Dzieci wezmą udział w kreatywnych zajęciach i zabawach, a rodzice poznają ofertę opiekunów oraz warunki w placówkach. Obowiązują wcześniejsze zapisy przez internet. W Poznaniu działa 15 miejskich żłobków. Leśnicy ostrzegają przed AI. Popularne apki do rozpoznawania grzybów nie są nieomylne, a skutki takiej pomyłki mogą być tragiczne. Popularność takich narzędzi rośnie, bo sezon na grzyby jest już rozkręcony.
3: W Polsce mamy ponad 1000 grzybów, gatunków grzybów, które są jadalne, a przeciętny grzybiarz w Polsce może zna 4-5, także warto o tym pamiętać, by na grzyby, jak się wybieramy, zbierać tylko te grzyby, które znamy. Najlepiej wybrać się z osobą doświadczoną. AI oczywiście może nas wspierać, ale nie jest nieomylne i zdarzają się pomyłki. Szczególnie jak ktoś lubi zbierać młode grzyby, które dopiero co wychodzą ze ściółki leśnej, wtedy o pomyłkę jest najłatwiej.
1: Mówił Tomasz Maćkowiak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Szukają osób, które najlepiej ogarniają. Do końca września przedłużono nabór do konkursu na najlepszego koordynatora wolontariatu.
4: Ten konkurs ma na celu docenienie osób, które zajmują się koordynacją wolontariatu. Czy to w placówkach oświatowych, czy w sytuacjach związanych z wolontariatem pracowniczym. I mówimy tutaj przede wszystkim o biznesie. Na uczelniach wyższy, bo coraz częściej też tam wolontariat się pojawia i tam mamy osoby, które zajmują się koordynacją tego wolontariatu.
1: Mówił Krzysztof Napierała z Poznańskiego Urzędu Miasta. Kandydatów można zgłaszać online przez formularz na stronie miasta. Czas macie do 30 września. Nauka po zmroku i ponad 200 wydarzeń w Poznaniu. W piątek odbędzie się Noc Naukowców. 9 uczelni i instytutów zaprasza na bezpłatne pokazy, eksperymenty i warsztaty dla dzieci oraz dorosłych. Będzie można między innymi zobaczyć DNA, zajrzeć do laboratoriów i poznać komputer kwantowy. Na część spotkań obowiązują zapisy, a szczegóły znajdziecie na stronach uczelni.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
1: Jeśli planujecie wyjść na zewnątrz, to ubierzcie się cieplej. Na termometrach od 14 do 16 stopni, a wiatr jest dość silny. Według synoptyków padać nie powinno, a ciśnienie pozostanie wysokie. W nocy zachmurzenie małe i 10 stopni, a jutro do 17. Jutro na niebie sporo słońca i trochę chmur. Miejscami możliwe są przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, zdecydowanie słabszy niż dziś.
0: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: O tej porze na poniedziałek jakoś się bardziej uśmiecham. 3 minuty po 5 w RMF Max, tutaj kanał nadawczy.
6: Borycka i Świderski po raz pierwszy w takim składzie. Jesteśmy razem z wami jeszcze przez godzinę do godziny 18. A teraz Temper City Self-Aware, dajcie głośniej.

0: Trzeci wymiar. Dla mnie masz Styla za nami w RMF Max. Ale i to jest poszło. Klasyk. To jest klasyk, przy którym można się na chwilę zawiesić w drodze z pracy, słuchajcie. Tutaj kanał nadawczy, ale mamy też nowości i to grube.
1: To też może być niebawem klasyk. Primadonna, Two Colors, duet prosto z Niemiec. No taki, moi drodzy, jeszcze klimacik wakacyjny. Dobry taki techno-bicik. Zobaczymy,
0: Piotrek,
1: czy się
0: zagrałbyś
1: sprawdzi.
0: W klubie?
1: No pewnie, że
0: Piotrek
1: zagrał.
0: Grywa w klubach czasami.
1: Czasami
0: zagrałbyś?
1: Gra. Polecam,
0: dobry bicik?
1: Polecam.
0: No dobra, no to jak Piotrek mówi, że dobry bicik, to ja mu wierzę, bo to jest, proszę państwa, ekspert. I wy teraz też możecie poczuć się jak w klubie we własnym aucie w drodze z pracy. Two Colors i Primadonna w RMF Max.

0: takiego pasażera to można brać na gapę Alex Warren na 17 minut po godzinie 17 w RMF Max. A tak w ogóle już tam widziałaś tego maila?
1: Nie, jeszcze nie zerknęłam, co? Może powinnam.
0: Tutaj nam napisali, że po programie mamy spotkanie i żeby tylko zabrać dobry humor.
1: Ale jest poniedziałek, to dzięki, to ja raczej nie wpadnę.
2: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
6: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie.

0: i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
1: Kierowco, a może jutro bez auta?
2: 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.zmpoznan.pl.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kupuj bez VAT w MediaMarkt. Tylko do 22 września. Wybierz minimum dwa różne produkty objęte akcją. Zapłać taniej o wartość podatku VAT. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
6: Twój nowy Mercedes-Benz jest bliżej niż myślisz. W salonie MB Motors Poznań czekają samochody dostępne od ręki oraz wyjątkowe warunki finansowania. Mercedes-Benz GLA już od 899 zł netto miesięcznie. Nowy GLB od 999 zł netto, a GLC Coupé od 1299 zł netto miesięcznie. Szukasz czegoś więcej? Mercedes-Benz GLE teraz z rabatem aż 100 000 zł brutto. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Twój Mercedes-Benz zaczyna się tutaj. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
7: I po reklamie.
8: To jest RMF Max.
9: Hity na maksa.
10: Poznań 93 i 5 FM.

0: sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: A co wy na to, żeby pod tego 21 rozdać komuś dzisiaj 21 tysięcy złotych?
2: Jest oczko, jest trochę szczęścia. Mamy nadzieję, że to szczęście się uśmiechnie. 1000 złotych za samo odebranie telefonu, więc nie ma na co czekać. Dzwonimy, wybieramy numer i czekamy jak zwykle.
1: 6 sygnałów.
2: Jest numer 1. Jest stresik, co? Poniedziałkowy.
1: No. Fajnie by było, jakby ktoś w poniedziałek coś wygrał.
2: Piotrek, pierwszy raz. Halo, halo, dzień dobry. Justyna i Piotrek z RMF Max. Jak masz na imię?
3: Anna.
2: Cześć, Anna. My dzwonimy w sprawie urodzinowego deszczu nagród.
3: Tak. No pada deszcz.
2: Pada deszcz. To bardzo dobrze. To słuchaj, od razu mogę ci powiedzieć, Ania, że spadło na ciebie właśnie w tej chwili 1000 złotych.
1: Za samo wybranie.
2: Tak.
3: To bardzo miło.
2: Nam również.
3: Z waszej strony.
2: Bardzo się cieszymy. Ania, gdzie cię zastaliśmy? Co się dzieje?
3: A, jestem w domu i właśnie kładłam się na popołudniową drzemkę.
2: Ania.
3: Ale jeszcze nawet nie zdążyłam przysiąść do łóżka, także spokojnie.
2: Ale Ania, no powiem ci, że trochę zazdroszczę. W sensie fajne masz życie w poniedziałek.
3: To wiesz, no ja już po prostu się dorobiłam takiego życia.
2: Okej, no to słuchaj, jest szansa jeszcze, że się dorobisz bardziej. W sensie my w tym bardzo chętnie pomożemy i bardzo byśmy chcieli, żeby tak się stało. Bo teraz opcja jest taka: 1000 złotych za odebranie telefonu. Może być twoje oczywiście, ale możesz też zrezygnować z tych pieniędzy i spróbować powalczyć o 21 tysięcy złotych ukryte w jednym z naszych 30 urodzinowych koszy.
1: Tak jest, Ania. Masz 30 koszy, możesz wybrać jeden i w jednym na przykład może być 21 koła.
3: A w pozostałych nie ma nic, tak?
2: Nie, no są też nagrody, Ania, to w ogóle wiesz, to byśmy cię nie namawiali, jakby nic nie było. Możesz też wygrać na przykład 1500 zł, 500 zł, instaksy, hulajnogi elektryczne, konsole PS5. No więc ten zestaw jest spory, nie ma pustego kosza, to jest bardzo ważna wiadomość, no a właśnie w jednym z nich 21 tysięcy.
3: Aha. No to fajnie, fajnie.
2: Dobrze to brzmi, nie?
3: To co, mam strzelać, tak?
1: Zostajesz tysiakiem, czy próbujesz?
3: Nie no, to nie byłaby zabawa, jakby się nie strzelało. No,
1: oczywiście. Tak?
2: Próbujmy w takim razie, czy jakaś liczba przychodzi ci do głowy?
3: No przychodzi mi taka liczba, która generalnie ludzie mówią, że jest szczęśliwa, ale dla mnie naprawdę jest szczęśliwa. 7.
1: Liczba 7, tak? Dobrze słyszeliśmy?
3: Tak.
1: To co, Ania, zaglądamy do kosza numer 7?
3: Tak, poproszę.
1: No to słuchaj, wygrałaś u nas Instaxa.
2: Aparat Instax to jest taki aparat, z którego zdjęcia od razu wychodzą, od razu się wywołują.
3: Aha, rozumiem.
2: Ania, gratulacje. Mamy nadzieję, że to dla ciebie jeszcze przyjemniejszy poniedziałek, jeszcze przed drzemką. Samych dobrych wspomnień do uwiecznienia na aparacie życzymy. No i coś ściskamy mocno.
3: Dziękuję bardzo. Do was też ściskam mocno.
2: Do Ani dzisiaj Instax poleciał, ale 1000 złotych my jeszcze dokładamy do koszy i jutro już 22 koła do zgarnięcia.
1: Taka Kasiora u nas do wygrania już jutro we wtorek 22
2: września, tak? Wszystko się zgadza, więc ślijcie teraz Max na 7327 za 3,69, żebyśmy mogli zadzwonić jutro właśnie do was, a kto wie, być może też zadzwonimy w piątek, bo jedno zgłoszenie bierze udział w dwóch finałach.
1: Max na 7327 albo rmfmax.pl, tam też możecie złapać super bonusy.
0: Sponsorem programu Deszcz Nagród w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: disco.
1: The Colors, Italo Disco w RMF Max. No i to jest ten wakacyjny vibe, o który jeszcze walczymy.
2: A gdyby ktoś chciał zimę, to dzisiaj, a jutro na Kasprowym ma spaść od 5 do nawet 15 centymetrów świeżego śniegu. Tak, już pada,
1: śnieg?
2: Już sypie.
1: Yes. Dobra, no to sprawdzimy za chwilę, co w tej pogodzie, bo okazuje się, że jednak to latko to chyba ucieka. RMF Max. Zostańcie z RMF Max, najświeższa prognoza za moment.
3: Reklama. Czy powinienem studiować? Powinieneś. Logistykę? No może. Czy może zarządzanie? Też. Ale co mam wybrać? Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym. Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
4: Kierowco, a może jutro bez auta? 22 września, w dzień bez samochodu. Wybierz tramwaj albo autobus i pojedź za darmo. Wystarczy mieć przy sobie ważny dowód rejestracyjny pojazdu. Sprawdź, może zostaniesz z nami na dłużej. Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegóły www.ztmpoznan.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
14: Pro okazje czekają na Ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w centrum Avenida i na mi-store.pl.
15: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
16: I po reklamie.

0: 93 i 5 FM.
1: Jeśli planujecie wyjść na zewnątrz, to ubierzcie się cieplej. Na termometrach od 14 do 16 stopni, a wiatr jest dość silny. Według synoptyków padać nie powinno, a ciśnienie pozostanie wysokie. W nocy zachmurzenie małe i 10 stopni, a jutro do 17. Jutro na niebie sporo słońca i trochę chmur. Miejscami możliwe są przelotne, ale niewielkie opady deszczu. Wiatr będzie umiarkowany, zdecydowanie słabszy niż dziś.

0: Mundial już dawno za nami, ale to ciągle kręci Shakira i Burna Boy Die Die w RMF Max.
1: I będzie tego więcej, tego kręcenia i tych dobrych bitów za chwilkę, bo pojawi się tutaj oczywiście Graba, najlepsza dycha na liście Hot Dance też dzisiaj będzie, więc trochę odczarowujemy poniedziałek, a my słyszymy się jutro w tym samym składzie. Justyna
0: Borycka. O tej samej porze i Piotrek Świderski.
1: Trzymajcie się, to był kanał nadawczy, no i koniecznie zostańcie z RMF Max, bo jeszcze tutaj będzie się działo.
2: Reklama. Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się! W autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny!
9: Firma Danwood S.A. zatrudni malarzy, szpachlarzy, glazurników i stolarzy budowlanych, dekarzy do pracy na budowach za granicą. Możesz zarobić nawet 15 tysięcy złotych miesięcznie na rękę. Skontaktuj się z nami. 85 730 0000.
10: Szefie, takich grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
11: A w Brikomanie sprawdzałeś?
10: No nie, ale...
11: Ale co?
10: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
11: A to zobacz ten.
10: No rzeczywiście.
12: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Daj się zaskoczyć Wspołem. Smaczne, gorące i gotowe do podania. Placki ziemniaczane, racuchy z jabłkiem, naleśniki z serem, pierogi. Nowa oferta gotowych dań obiadowych w sklepach Neva, osiedle Wichrowe Wzgórze 121, Sezam, osiedle Oświecenia 60 oraz w sklepie przy ulicy Malwowej 2A. Wspołem. Tu kupuję.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross już od 36 tysięcy złotych w pożyczce 3x33 RRSO 0%.
16: Autoklub. Znajdziesz nas w Poznaniu przy ulicy Opłotki 15 i Swarzędzu. Ulica Wrzesińska 174.
17: I po reklamie.

0: Słuchacie RMF Max Poznań, a to czas na flash i najważniejsze informacje lokalne. Paulina Gołąb, zapraszam. Zadzwoniła na numer 112 i poinformowała, że w dwóch przylegających do siebie blokach na osiedlu Bolesława Chrobrego w Poznaniu został podłożony ładunek wybuchowy. To był fałszywy alarm.
1: Policjanci wytypowali osobę podejrzewaną o wywołanie fałszywego alarmu i ją zatrzymali. Okazała się nią 34-letnia mieszkanka osiedla Bolesława Chrobrego. Wstępne ustalenia śledczych wskazują, że kobieta, decydując się na telefon na numer alarmowy, posłużyła się telefonem komórkowym pożyczonym od 77-letniej seniorki, która jest jej sąsiadką. W ten sposób chciała zmylić policjantów i utrudnić ustalenie, kto faktycznie stoi za wywołaniem fałszywego alarmu. Kobieta trafiła do policyjnego aresztu, przyznała się do popełnienia przestępstwa.
0: Mówił Łukasz Paterski z Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu. Kobieta usłyszała zarzut wywołania fałszywego alarmu, czym spowodowała niepotrzebną reakcję służb. Za popełnione przestępstwo grozi jej kara od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Kilkadziesiąt nowych miejsc pracy powstanie w związku z budową Centrum Napraw Lokomotyw obok Poznania. Nową inwestycję zapowiedział niedawno kolejowy gigant, a szczegóły zna Przemek Wałczyński.
2: W Gądkach ma powstać centrum serwisowe Siemens Mobility. Firma zainwestuje tam ponad 100 milionów złotych, a nowe centrum ma obsługiwać pojazdy nie tylko z Polski, ale także z Europy Środkowo-Wschodniej. Budowa ma ruszyć pod koniec tego roku, a na koniec przyszłego zakład powinien już działać. Jego możliwości pozwolą na serwisowanie jednocześnie 7 lokomotyw. W ramach inwestycji powstanie 5 kilometrów nowych torów, a pracę znajdzie tam początkowo 50 osób. Ta liczba ma rosnąć w kolejnych miesiącach.
0: Zizi i Lulu, tak będą się nazywać pandki rude, które pod koniec czerwca urodziły się w poznańskim zoo. Imiona nadały im mieszkanki Domu Pomocy Społecznej imienia błogosławionego Edmunda Bojanowskiego. Przypomnijmy, pandki przyszły na świat pod koniec czerwca. Na początku września okazało się, że są to dwie samiczki. W sezonie jesienno-zimowym z Poznania będziemy mogli polecieć do nowych destynacji w Europie, jak i na świecie. Miasto zyskuje nowe połączenia z Ławicy.
3: Już szykujemy się do rozpoczęcia obsługi czarterów, tych takich dalekodystansowych. Będą w tym roku w ofercie lotniska w Poznaniu, a w zasadzie przewoźników operujących na tym lotnisku i biur podróży, loty do Tajlandii, do Bangkoku, loty także na wietnamską wyspę Phukok. Liczymy też na nasze nowości w ruchu regularnym, na połączenia linii Ryanair do Porto i do Barcelony, a już w przyszłym tygodniu, w poniedziałek, inauguracja nowej trasy z Poznania. Linia Wizz Air będzie łączyła Poznań ze szwajcarską Bazyleą.
0: Mówił Marcin Wesołek, rzecznik prasowy portu lotniczego Poznań-Ławica. W Poznaniu ruszył całoroczny cykl bezpłatnych warsztatów Rodzice w Centrum 2026 dla opiekunów dzieci w różnym wieku. Specjaliści pomogą rozpoznać depresję i lęku nastolatków oraz podpowiedzą, jak reagować na trudne emocje i stawiać granice bez przemocy. Warsztaty odbywają się w Centrum Inicjatyw Rodzinnych.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
0: Noc w Poznaniu zapowiada się dość pogodna, miejscami z zachmurzeniem małym padać nie powinno, a słupki rtęci spadną do 10 kreski. Jutro rano przywita nas słońce w towarzystwie niewielkiego zachmurzenia i tak będzie przez cały dzień. Synoptycy prognozują jednak przelotne, ale niewielkie opady deszczu, a na termometrach zobaczymy 17 stopni maksymalnie. Wiatr będzie umiarkowany, momentami silniejszy, a ciśnienie wysokie. Podobnie ma być w środę.
4: Sponsorem prognozy pogody jest MB Motors, dealer Mercedes-Benz w Poznaniu. mbmotors.mercedes-benz.pl.
5: Są miejsca, gdzie świeci jeszcze pięknie słońce, są miejsca, gdzie kłębią się chmury i jeszcze popada, gdziekolwiek jesteście. No fajnie, że jesteście tutaj z nami z RMF Max. Przemek Grabowski, witajcie poniedziałkowo po 18:00, oficjalnie już w ostatni dzień lata. Skoro tak, no to taki numer na ostatni dzień lata. Gibbs, Ego i For Money.

Ale to zrobili, nie słyszałem ani jednej gitary w przeróbce I Was Made For Loving You Baby. Zrobili to Vinay i Le Pedre, no bo przecież początkowo to był taki rockowy hit. Słuchali go przede wszystkim harlejowcy, wiecie, faceci z brodami, ze skórami, z tymi głośnymi motorami. Ciekawe, jakim się wkręcił remix. Czas na wrześniowe nowości w RMF Max. Wraca do nas duet Neptunika, producenci z Niemiec. Kiedyś robili house'y, deep house'y, dzisiaj robią kawałki takie, wiecie, bardziej energetyczne, pełne mocy. Neptunika w RMF Max w numerze What If.

0: poza tobą nic. Mega, mega numer Eliwka, która stara się o dobre punkty, o wysoką pozycję w tym tygodniu na liście Hot Bands. To tak na poniedziałek, dzisiaj jeszcze dzień pokoju, no to przekażmy sobie dzień pokoju i pamiętajmy, żeby nie dać się nakręcać, bo wiadomo, strach się klika, strach się sprzedaje. Tak już jest, tak więc nie dajmy się wkręcać. Słuchajmy dobrej nuty. Za chwilę Jean Paul wróci, także Swedish House Mafia, no i mega beat Happiness Is So Sad.
1: Max. Reklama.

0: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
3: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
2: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
5: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do Książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
6: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
7: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: I po reklamie.
12: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
13: Hi, this is Britney Spears.
14: Hi, this is David Guetta.
15: RMF Max.
16: Poznaj 93 i 5 FM.

Od tej nuty nie mogę się oderwać. Swedish House Mafia z Lykke Lee. Happiness is so sad. Także dla każdego mola książkowego, bo dzisiaj jest bardzo ważna data. Dokładnie 89 lat temu ukazał się Hobbit. Książka Tolkiena została wydana 21 września w roku 1937. A kto myślał, że to w XXI wieku? No proszę bardzo, niespodzianka. Początkowo książka była pomyślana jako książeczka dla dzieci. No dzisiaj Hobbit to tak dla dzieci mniejszych, nie najmniejszych i dużych na pewno. A teraz numery dla wszystkich dzieci małych, dużych i dla wszystkich już trochę większych. Nasza kolejna taneczna nowość w RMF Max. Polecam wam na jesień i na wrzesień. Joel Curry wraca w numerze Don't Go Breaking My Heart.

0: No jeszcze dzisiaj mamy oficjalnie lato, dlatego taki numer, który będzie nam przypominać lato. Michiko, DJ Goya i Jason Derulo. Jutro zaczyna się ta astronomiczna jesień, tak więc dzisiaj ten ostatni wieczór, żeby sobie powiedzieć, no ale ciągle jest lato. Tylko proszę sobie aż tak tego wieczorowo nie brać do serca, bo bluza to się przydaje. Zresztą co w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę.
1: Reklama.
2: Czy powinienem studiować? Powinieneś. Logistykę? No może. Czy może zarządzanie? Też. Ale co mam wybrać? Nie wiem. Jestem twoim głosem wewnętrznym, nie doradcą zawodowym. Sprawdź ofertę Wyższej Szkoły Logistyki. Zapisz się na studia. Logistyka i zarządzanie w WSL. Dołącz do WSL już teraz i zapłać mniej. Tylko 490 zł za pierwszy semestr. 0 zł wpisowego. Promocja obowiązuje do 9 października. WSL. Masz w tym biznes.
3: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w zamku książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestune Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestune B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestune Matsuoka. Baranowa ulica Rolna 23.
9: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
10: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
11: I po reklamie.
12: Noc w Poznaniu zapowiada się dość pogodna, miejscami z zachmurzeniem małym padać nie powinno, a słupki rtęci spadną do 10 kreski. Jutro rano przywita nas słońce w towarzystwie niewielkiego zachmurzenia i tak będzie przez cały dzień. Synoptycy prognozują jednak przelotne, ale niewielkie opady deszczu, a na termometrach zobaczymy 17 stopni maksymalnie. Wiatr będzie umiarkowany, momentami silniejszy, a ciśnienie wysokie. Podobnie ma być w środę.

0: Nasza kolejna nowość jeszcze na wrzesień w RMF Max od Fastboy Music Sounds. No i mniej więcej o tej porze czas na wiadomości grzybowe. Jest aktualizacja z weekendu. Rozmawiałem z grzybiarzem bardzo doświadczonym, który narzeka, że grzyby są, tylko większość to jeszcze robaczywe. Nie wiem jak u was w okolicy. I że jeszcze trzeba trochę poczekać i że jeszcze będą. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z dobrym bitem. Będzie muzyka od Axwella i Calvina Harrisa. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść, jeśli nie na grzyby. Max.
1: Czas na Tour de Club w RMF Max Poznań, czyli co robić w tym tygodniu z wolnym czasem. Zapraszam, Artur Fiałkowski. Najbliższy piątek to Enea Stadion. Tam od godziny 20 duża impreza stand-upowa, czyli Poznań Stand-up Festival. A na scenie Kacper Ruciński, Piotrek Szymowski, Wielka Walaszczyk, Paweł Chałupka, Adam Van Bendler, Błażej Krajewski czy Czarek Sikora, a z nimi DJ Falcon One. Warto pamiętać również, że w najbliższy piątek wyjątkowy koncert przed wami w klubie Dwa Progi na Niepodległości 36. O godzinie 20 wystąpi tutaj zespół Dwa Sławy, Gruby Mielski, a także Pers. To jest niemożliwy tour. Mocny punkt dla fanów polskiego rapu, przypomnę, to piątkowy wieczór. Najbliższa sobota bardzo hausowo zapowiada się za to w klubie Słodownia. Na ulicy Półwiejskiej 42 DJ Bartes zaprasza was na swój flagowy, wieloletni, hausowy cykl, czyli This is My House, a towarzyszyć będą mu DJ Pequeño, a także na saksofonie MJ Sax.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Znowu to samo auto?
4: Tak, znowu coś się zepsuło.
3: Naprawić można wszystko, tylko czy jeszcze warto?
5: Jeśli kolejne naprawy kosztują więcej niż samochód jest wart, czas na racjonalny krok. Zadzwoń do Capral Car. 515, 111. Legalna stacja demontażu. Odbierzemy auto za darmo i zapłacimy gotówką. 515, 111, 111. Powtarzam, 515, 111, 111.
6: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
7: Profilaktyka! Podaj dalej!
8: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future. Zapraszamy do salonu Jetur. Matsuoka, Lugoń, ulica Armii Poznań 37.
9: Pro okazje czekają na ciebie w autoryzowanych salonach Xiaomi i na mi-store.pl. Poznaj premierową serię smartfonów Redmi Note 17 Pro. Z każdym z nich zgarniaj praktyczne prezenty. Kupując Redmi Note 17 Pro Max 5G, dostajesz robota sprzątającego Xiaomi. Wybierając Redmi Note 17 Pro 5G, zgarniesz gratis airfryera lub odkurzacz pionowy Mia. Zapraszamy do autoryzowanego salonu Xiaomi w centrum Avenida i na mi-store.pl.
10: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Twój biznes potrzebuje niezawodnego partnera? MB Motors Poznań czekają samochody dostawcze Mercedes-Benz dostępne od ręki i na atrakcyjnych warunkach finansowania. Wszechstronne Vito już od 1395 zł netto miesięcznie, a przestronny Sprinter gotowy nawet na najbardziej wymagające zadania już od 1338 zł netto miesięcznie. Wybierz samochód dopasowany do potrzeb Twojej firmy. Sprawdź ofertę na mbmotors.pl i odwiedź salon MB Motors przy ulicy Krzywoustego 71 w Poznaniu. MB Motors. Napędzamy Twój biznes. Szczegóły i warunki oferty na mbmotors.pl.
12: I po reklamie.
13: Czas na najważniejsze informacje lokalne, czyli Flash w RMF Max Poznań. Paulina Gołąb, ponownie zapraszam. Przed nami przedterminowe wybory na wójta gminy Rokietnica. O stanowisko walczy 6 kandydatów. Izabela Dziamska z KO, radny Ryszard Sklepik, który jest członkiem PiS, Mateusz Jarczyński z partii Razem, Arkadiusz Klapiński, pełniący funkcję wójta i Adam Michta, wiceprzewodniczący Rady Gminy oraz sołtys Rokietnicy Magdalena Kowalczyk. A wybory na wójta gminy Rokietnica odbędą się w niedzielę. Poznań zajął 2 miejsce w walce o rowerową stolicę Polski. Ale jak do tego sukcesu przyłożyli się rowerzyści z poznańskich szkół? Poznaliśmy wyniki poznańskich placówek, które najlepiej pedałowały w tym roku. Ze szczegółami Przemek Wałczyński.
2: W czerwcowej rywalizacji udział wzięły 43 poznańskie szkoły i blisko 1700 osób, które łącznie przejechały prawie 300 tysięcy kilometrów i to ponad 100 tysięcy kilometrów więcej niż rok temu. Młodzi rowerzyści stanowili 1/5 wszystkich uczestników, a poznańskie szkoły zajęły aż 5 z 6 pierwszych miejsc w klasyfikacji grupowej, a najwięcej kilometrów, ponad 45 tysięcy, wykręciła szkoła podstawowa numer 46. Wszystkie najlepsze placówki dostały od miasta bony na sprzęt sportowy. Łącznie na nagrody przygotowano 21 tysięcy złotych.
13: Leśnicy wzmacniają kontrolę w lasach w ramach ogólnopolskiej akcji Jesień 26. Sprawdzają, czy odwiedzający stosują się do przepisów. Szczególną uwagę zwracają na miejsca, w których grzybiarze zostawiają samochody. Kontrole obejmują jednak znacznie więcej obszarów.
14: Kolejnym powtarzającym się problemem jest zaśmiecanie terenów leśnych. Co roku z terenu Poznańskiej Dyrekcji Lasów Państwowych wywozimy śmieci o objętości 65 tysięcy takich przydomowych kubów. To tak jakby każdy mieszkaniec miasta wielkości Leszna zostawił nam właśnie taką stertę, niestety. Kosztuje nas to około 3 milionów złotych, a te środki naprawdę mogłyby być przeznaczone na przykład na infrastrukturę turystyczną.
13: Mówiła Ada Bończyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. Akcja prowadzona jest do 18 października. 50 skrzypków z całego świata zagra w Poznaniu. Będą rywalizować o główną nagrodę podczas międzynarodowego konkursu imienia Henryka Wieniawskiego. Poznaliśmy szczegóły tegorocznej imprezy.
15: Do udziału w tegorocznym konkursie jury zakwalifikowało 50 młodych skrzypków i skrzypaczek. Otrzymaliśmy ponad 250 zgłoszeń z 36 krajów i 4 kontynentów. Z udziału w konkursie zrezygnowała jedna uczestniczka, Hyeonjae Lim. Zgodnie z regulaminem jej miejsce zajął kandydat kolejny z listy rezerwowej, czyli Jakub Staszel. Tym samym liczba uczestników pozostaje bez zmian i w Poznaniu w październiku usłyszymy 50 skrzypków.
13: Mówiła dyrektor konkursu Karolina Kaźmierczak. Przesłuchania rozpoczną się 8 października. Wśród 50 uczestników jest 6 Polaków.

0: Noc w Poznaniu będzie spokojna i na ogół pogodna. Nie powinno padać, a temperatura spadnie do około 10 stopni. Jutro rano pojawi się słońce, choć miejscami niebo lekko się zachmurzy. W ciągu dnia możliwe są przelotne, słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, a ciśnienie pozostanie wysokie. Podobna aura czeka nas w środę. W czwartek więcej chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami mogą być dość intensywne.
1: Hej, cześć, witajcie. No już wieczorowo po 19:00 Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy oficjalny ostatni wieczór lata, chociaż już czuć ta jesień za oknem, prawda? Ale na pewno nie w głośniku, bo za chwilę Calvin Harris, Dua Lipa, One Kiss, no i teraz Axwell, jego taneczna nowość, mega beat ostatnich tygodni, czyli Whatever Turns You On.

Kochaj mnie, no trudno jej nie kochać, to Zalia w RMF Max. Teraz mam dla was nowość, w której też można się zakochać, albo przynajmniej od razu dodać ten beat do ulubionych. Jest nowość od projektu Offenbach. To nie jest jedna osoba, tylko francuski duet DJ-ski. Tworzą go Paryżanie, Cezar i Dorian. Znają się ze szkoły, a nazwa Offenbach pochodzi od kompozytora Jacques'a Offenbacha. Zagadka została rozwiązana. Nasza nowa taneczna petarda w RMF Max. Four to the floor.

To już chyba powiedzieć, że to jest jeden z największych hitów w ogóle całego roku. Na pewno będziemy wspominać lato, które kończy się oficjalnie dzisiaj wieczorem przy tym bicie. Hurzel, no tak, u nas już chłodniej o tej porze, a on wciąż na Ibizie i jeszcze tam kręci imprezy. Zostańcie z RMF Max, bo wróci Aicz, ale w wersji, w której usłyszycie także Matę. Mamy disco klasyk w remiksie jeszcze z rapsami. Ring My Bell przed wami.

RMF Max, za chwilę nowość od Robina Schulza jeszcze na wrzesień, ale czy macie wrażenie, że ten wrzesień mija jakoś tak błyskawicznie? Jesteśmy już przecież w jego ostatniej 1/3, za 9 dni października, potem to już tylko 2 miesiące i... No i będzie Last Christmas, chociaż czasami to Last Christmas zaczyna się szybciej. Ale nie, jeszcze nie teraz, nie 21 września, za wcześnie, teraz jest czas na dobry klubowy beat, w szczególności jeżeli Robin Schulz odświeża taki klasyk. Robin Schulz i Watermat w RMF Max, ich Take It Slow.

0: Wersja Tempest City dla każdego Mateusza i Hipolita. Mają dzisiaj jeszcze imieniny. Jeżeli więc macie któregoś z nich w telefonie, no to jest pretekst, żeby się odezwać. W ogóle trzeba dzwonić do znajomych, rozmawiać, no najlepiej to się spotykać, a nie tylko pisać i wysyłać serduszka. Zostańcie z RMF Max, tylko czy pogoda będzie dobra na spotkania? Sprawdzimy to już za chwilę. RMF Max.
1: Reklama.
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
2: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
3: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: www.radiowrocław.pl.
1: Dobry wieczór, śmiertelniku! Witaj w Zamku Książ! Za dnia piękny, dostojny, pełen historii, ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale! Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem Zamku Książ jest Tauron Polska Energia.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.

0: podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Noc w Poznaniu będzie spokojna i na ogół pogodna. Nie powinno padać, a temperatura spadnie do około 10 stopni. Jutro rano pojawi się słońce, choć miejscami niebo lekko się zachmurzy. W ciągu dnia możliwe są przelotne, słabe opady deszczu. Termometry pokażą maksymalnie 17 stopni. Wiatr będzie umiarkowany, chwilami silniejszy, a ciśnienie pozostanie wysokie. Podobna aura czeka nas w środę. W czwartek więcej chmur i przelotne opady deszczu. Miejscami mogą być dość intensywne.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Mrozu rozkręca się w RMF Max. Przygotował materiał na nowy krążek. No i ma tutaj kawałek Mrozu i Kasperczyk. Wszystko, czego chciałem. Na pewno chcę też być w zestawieniu listy Hobbency. Dzisiaj go tam nie ma. Nowa dziesiątka dosłownie za kilka chwil. Będą też nowości taneczne, również premiery. Teraz sprawdzimy jeszcze szybko, gdzie warto wyjść. Max.
1: Poniedziałek też nie ma czasu na nudę. Witajcie w RMF Max Poznań, z tej strony Fiołas. Na początek filmy, które zobaczyć można od piątku premierowo. Resident Evil to nowa odsłona kinowego hitu, tym razem niezależna od wcześniejszych filmów. Jest horror, są zombie, jest epidemia i oczywiście klasyczne pytanie, kto przeżyje? Totalnie inny klimat zobaczycie podczas seansu filmu Folwark Zwierzęcy. Również premiera z ostatniego piątku to animowana adaptacja słynnej historii George'a Orwella, wyreżyserowana przez Andy'ego Serkisa. Zwierzęta buntują się przeciwko ludziom, przejmują farmę i szybko odkrywają, że samo obalenie starego porządku wcale nie oznacza końca problemów. To połączenie kina przygodowego z gorzką historią władzy. Warto pamiętać jeszcze o tytułach, które wciąż w kinach w Poznaniu królują, a są to m.in. Spider-Man, Niebo nad Normandią, Nie patrz w dół 2 czy 100 dni Misja Zeus.
2: Reklama.
3: 8200. 8600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
5: Potrzebujemy towaru.
6: I pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
13: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
12: No, ci panowie z Media Expert.
13: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
14: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
15: $25 zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.
0: Hej, cześć, witajcie po 20. Przemek Grabowski w RMF Max przy poniedziałku, po pracy, po szkole i akurat na czas pierwszej dziesiątki listy Hobbency. A zestawienie otwiera nam dzisiaj Kaigo, który był z nami przez no prawie całe lato, które już dzisiaj wieczorem się kończy oficjalnie. Jego Take Me Back.
18: RMF Max 10. Numer 10.

sobie słonecznej energii na jesień, to warto mieć ten numer w ulubionych. To Jubel w numerze Ocean House. Głosujecie na rmfwax.pl. Za kilka chwil na liście Hot Bands sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Armin van Buuren, ale teraz trochę młodszy kolega w zestawieniu i myślę, że jest bardzo dumny z tego, że może się ścigać o wasze głosy na przykład z Arminem. To MJ Daly. Kto go słyszał, może na TikToku. Posłuchamy go teraz w RMF Max. MJ Daly i jego Daly Supreme.

Aktywnie wspomina Warszawę, polskich klubowiczów i swoją imprezę Estate of Trance u nas w Polsce. Armin van Buuren i jego Everlasting to 8, a ten numer wokalnie napędza Sasza, która coraz częściej pojawia się właśnie w takich zacnych trance'owych produkcjach. Podejrzewam, że przy house'owym bicie też wypadłaby doskonale, ale akurat w tym numerze śpiewa Becky Hill, no też znana, bardzo dobra wokalistka Becky Hill. Dlatego DJ'a Sony Fodera ma dla nas nowość. Na jesień w RMF Max Say Something.

Owach Wielkiej Brytanii DJ Budowlaniec Silva Bumpa wskakuje nam na miejsce siódme w On Tonight. No i tak zaczyna swój tydzień na liście Hobbenza. Za chwilę sprawdzimy, gdzie ląduje dzisiaj Sąbę.

0: Będą też kolejne nowości, na przykład od DJ-a Topika. Wróci także Marshmello, który coraz częściej z gwiazdami i tym razem śpiewa dla niego Cameron Whitcomb.
1: Reklama.
2: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Wpadłem ostatnio na genialny pomysł oporządzić mój trawnik. Wszedłem na domitech.pl, kupiłem kosiarkę Stihl, odebrałem przesyłkę w ciągu 24 godzin i do roboty! Autoryzowany dealer Stihl domitech.pl to szybkie zamówienie, szybka dostawa i szybka robota. Teraz mogę siedzieć i odpoczywać.
4: Bronek, a kiedy przytniesz moje krzaczki?
3: Okej, nożyce Stihl dodane do koszyka. Ty też wkręć się w domitech.
5: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
6: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
7: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: Czetur, podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur, drive your future. Zapraszamy do salonu Czetur. Matsuoka, Luboń, ulica Armii Poznań 37.
15: I po reklamie.
16: RMF Max.
17: RMF Max Poznań.

Będzie nam towarzyszył, kiedy będą spadać liście i kiedy już wszystkie kasztany spadną i będzie można robić ludziki. Powoli, powoli. To nowość od Topika, Carte Blanche, Lucky Ones, poczekalnia listy, Hobbens. No dzisiaj wieczorem jeszcze, przez ostatnie godziny mamy oficjalnie niby lato, chociaż nie wiem, czy jeszcze czuć. No i teraz taki kawałek na ostatni dzień lata. Taki tytuł dosłownie, dobrze się wstrzelili. Gibbs, Ego i For Money otwierają dzisiaj pierwszą piątkę.

Marshmello to ten tajemniczy DJ, który coraz częściej występuje z gwiazdami i tym razem śpiewa do niego Cameron Whitcomb w nowości Halo, którą polecam Wam w tym tygodniu w RMF Max. I być może już jutro to będzie nasza nowość w zestawieniu. DJ z wiadrem na głowie czeka na Wasze głosy. rmfmax.pl. Wcześniej na miejscu czwartym nowość od dziewczyn z Cat's Eye. To będzie hit tej jesieni, czyli Animal. Ale teraz Alan, który niedawno rządził na szczycie. No i wraca tam, jest blisko. Coraz bliżej, już na trzecim. Alan Walker i Ava Max. Fate. RMF Max. Max. 3. Numer 3.

0: Czasami rzeczywiście jeden dzień w naszym kraju wystarczy, żeby się zakochać. Chyba, tak mi się wydaje. One Day in Poland, Francis i Sobel. Nowość w RMF Max. Co ciekawego u tego gościa? Sobel był ostatnio u nas gościnnie, a może my byliśmy u niego. No sprawdzicie sobie na Instagramie, zapraszam. No i wracam do was z hitami także jutro o 20:00, najważniejsza dziesiątka. Na trzecim dzisiaj przy poniedziałku Alan Walker Fate, na drugim Alex Warren Passenger. Kto rządzi na szczycie? Proszę bardzo, tak szybko, tak wysoko, ponownie najlepszy w Polsce. Najwięcej waszych głosów na hop zgarnia Marlon Hofstadt w numerze I Like.
1: One.
2: One.
1: One.
2: One. One.
1: Numer

0: imprezy i dziękuję za głosy na liście Hot Bands. I Like to jego nowa jedynka. Zostańcie z nami, wracam z dobrym bitem. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: Spragnieni tanecznych imprez mimo poniedziałku? Zapraszam. Tu Fioła Spora na Tour de Club. Słodownia w najbliższą sobotę zaprasza na wysublimowane, house'owe dźwięki, za które odpowiedzialni będą Bartes, Pequeño i na saksofonie wirtuoz tego instrumentu, czyli MJ Sax. O godzinie 22 w najbliższy sobotni wieczór wystartuje flagowy projekt DJ-a Bartesa, czyli This is My House. Klub Slow w najbliższy piątek zaprasza na występ Superflu, który wystąpi w 3-godzinnym secie w pełnym składzie. 3 godziny elektronicznych doznań, tego możecie spodziewać się w piątkową noc w tym miejscu. Pacza Vibes to impreza, którą w piątek proponuje klub Pacza Poznań. Tutaj na głównej scenie zagrają rezydenci, czyli Tom Forrester i Soban, a na Global Roomie w klimacie R&B wystąpi dla was Słoma. Warto pamiętać również o piątkowym stand-up festiwalu. Tutaj masa gwiazd, to wszystko od 20 na Enea Stadionie.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens Eco 500 Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: Dobry wieczór, śmiertelniku. Witaj w zamku książ. Za dnia piękny, dostojny, pełen historii. Ale nocą, cóż, budzi się jego zupełnie inne oblicze. Ciemne korytarze, tajemnicze komnaty i historie, od których krew szybciej krąży w żyłach. A na krwi akurat znam się doskonale. Odważysz się wejść do książa po zmroku? Nocne zwiedzanie czeka. Rezerwuj na bilety.książ.wałbrzych.pl. Mecenasem zamku książ jest Tauron Polska Energia.
12: Czy istnieje samochód idealnie dopasowany do Twoich potrzeb i charakteru? Przekonaj się w autoryzowanym salonie Bestiun Matsuoka. Teraz w wyprzedaży rocznika czekają, by sprostać Twoim wymaganiom. Komfortowa i dynamiczna limuzyna Bestiun B70 już od 99 900 zł. Rodzinny SUV T77 z automatyczną skrzynią w standardzie już od 89 900 zł. Przetestuj i kup od ręki. Bestiun Matsuoka. Baranowo, ulica Rolna 23.
13: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
14: Halo, Kasia?
15: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
14: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
15: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
16: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: I po reklamie.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

Niezapomniany hicior od Nelly Furtado, Say It Right. W ten wyjątkowy wieczór, bo to ostatni wieczór lata oficjalnie, chociaż jesień wisi w powietrzu. Przemek Grabowski, fajnie, że jesteście z nami wieczorowo. Teraz jeszcze jedna nowość, która akurat dzisiaj nie dostała się do zestawienia listy Hot Bands, ale spoko, jutro też jest dzień, jesienią też sobie porządzi i będziemy słuchać jego muzyki. To DJ DOD, dla którego śpiewa tutaj Easy Bizu. Polecam wam Careful.

0: Black Eyed Peas mają na swoim koncie tyle hitów, tutaj jeden z wielu, Meet Me Halfway, trwający jeszcze dzień nie tylko pokoju, ale w dzień wdzięczności. Właśnie, za co jesteście wdzięczni przy tym poniedziałku? Może za to, że już nie trzeba się nigdzie śpieszyć, no to na relaksie za chwilę. Ellie Oaks i Lavinia, Reasons, wróci także no w idealnej piosence na dzień wdzięczności i na wieczorny relaksik, Taylor Swift w numerze The Fate of Ophelia.
1: Reklama.
2: Halo, Kasia?
1: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
1: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
3: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
4: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
5: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
6: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
7: Ci panowie z Media Expert.
6: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
8: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
10: I po reklamie.

0: Grzegorz,
1: Asia, Martyna,
2: Lady Gaga.
3: Z tej strony modelki
4: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

No przy tym numerze to na pewno szybko nie zaśniecie dzisiaj wieczorem. Bibi Rexa i Faithless, New Religion. Ale rzeczywiście we wrześniu no to różnie to bywa, bo jesienią naprawdę możemy przesadzić nawet ze snem, bo krótszy dzień oznacza po prostu mniej światła, w szczególności rano. Dlatego nasz organizm może dłużej utrzymywać wysoki poziom melatoniny. Już wiadomo, dlaczego tak. No i być może również dlatego pobudka o 6 albo 7 zaczyna przypominać pobudkę w środku nocy powoli, ale spoko, jest na to recepta. Oczywiście nowy poranny program z nową poranną ekipą RMF Max. Budzimy was na maksa, a wieczorem też jest fajnie, ugraby musicie przyznać. Teraz kolejna mega nowość, Tame Impala w numerze Loser.

0: Bez końca pięknie po polsku zaśpiewał Oskar Cyms. Ciekawe, czy potrafiłby po śląsku, po kaszubsku. A wiecie, że nie tylko ludzie mają swoje dialekty. Na przykład różne grupy niektórych zwierząt również. Między innymi wielorybów używają charakterystycznych dla siebie zestawów dźwięków. Można powiedzieć, że natura też ma swoje lokalne akcenty. No to teraz też będzie tak, wiecie, językowo, bardzo międzynarodowo. No spróbujemy sprawdzić znajomość portugalskiego. Lost Frequencies, dla którego śpiewa Mary Frost, to nasza kolejna nowość, Paraiso.
1: To jest nowość RMF Max.

0: I tak nam pięknie, no już prawie zleciało lato przy jej muzyce. Zalia, tylko kochaj mnie, jeszcze do północy oficjalnie, ale no za oknem już jesień. Jutro słyszymy się oficjalnie jesiennie, zapraszam wszystkie jesieniary, jesieniarzy, ale spokojnie, nie będzie tylko balladek i muzyki do herbatki, będzie dużo energetycznych bitów, waszych ulubionych hitów i nowości. Przemek Grabowski, słyszymy się we wtorek od godziny 18. Miłego wieczoru, udanej nocy, maksymalnego poranka. Cześć!
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
5: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
6: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji. Konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
9: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
8: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
9: Uff, jest dla mnie ratunek.
8: Tak.
9: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie.

0: horyzoncie rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz paść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj gossip girl.

lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.